Jeżeli mówimy już o zespołach znanych, popularnych za wschodnią naszą granicą, nie można nie wspomnieć o zespole Chemia. Ten zespół w Polsce moim zdaniem nie cieszy się tak ogromną popularnością, na jaką zasługuje. Natomiast znany jest nie tylko na Ukrainie, notabene chłopaki występują tam czasami przed 50-tysięczną publicznością i wyprzedają bardzo duże sale koncertowe i występują na wielkich ukraińskich festiwalach. Znani są również w Ameryce Południowej, a ich przedostatnim singlem była piosenka nosząca tytuł Modern Times.

0: A największy kaliber zostawiliśmy na absolutny koniec.
1: To można powiedzieć taki, no taki walec po prostu teraz wjedzie i rozjedzie, no.
0: Tak, bo o ile Wielka Brytania znana jest głównie z Beatlesów, tak Polska, jeżeli chodzi o naukę, to na przykład Kopernik, a jeżeli chodzi o muzykę, to czymże byłaby muzyczna kultura całego świata bez muzyki Fryderyka Chopina i chcielibyśmy Państwu zaproponować jego utwór Nocturne opus 9 numer 3, ale w wykonaniu Petera Beatsa. Utwór pochodzi z zarejestrowanej na żywo płyty Chopin Meets the Blues Live.
1: I tym optymistycznym akcentem, jak zawsze, żegnamy się z Państwem i co?
0: I mamy nadzieję usłyszeć się z Państwem w kolejnej audycji, o ile niebo nie spadnie nam na głowy.
1: Czego i sobie i Państwu życzymy, oczywiście.
0: Piosenki specjalnie dla Państwa, jak zwykle, choć w nieoczywisty sposób, prezentowali
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: Tak, i muszę powiedzieć, że bardzo lubię też ten numer.
1: Ja w ogóle ich bardzo lubię, a Łukasz Drapała to niesamowity kompan różnych bluesowo-rockowych ekscesów.
0: Już nie będziemy wnikać w szczegóły, proszę Państwa, bo jeszcze nam zdejmą audycję, ale tymczasem znowu wracamy do tych, co są znani za zachodnią granicą. I tu na przykład znowu Daniel Spaleniak, który całkiem niedawno był u nas w audycji już prezentowany, ale w sumie nigdy nie prezentowaliśmy utworu, który przyniósł mu tę całą wielką sławę. A utwór ten nosi tytuł Dear Love of Mine i pojawił się w amerykańskim serialu Ozark, wyprodukowanym przez Netflixa. Daniel Spaleniak.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab. A teraz pora na cztery bluesowe longiery.
3: Actually, it's a T-Bone Walker song.

like to be.

To były cztery bluesowe longiery. Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa. Ta audycja powstaje w przededniu 80. już pierwszych urodzin Erika Claptona, artysty, który niewątpliwie może być poczytywany za jednego z patronów tego cyklu, cyklu Bielszego odcienia bluesa. To jubileuszowe spotkanie z Erikiem Claptonem będzie przebiegało w oparciu o niezwykłe zupełnie wydawnictwo, które nosi tytuł Six String Stories by Eric Clapton, czyli historia sześciu strunowców według Erika Claptona. To wydana w 2011 roku książka, w zasadzie album, licząca 376 stron, ważąca prawie 2 kg, bogato ilustrowana, no i przede wszystkim opisująca dzieje najbliższych przyjaciółek Claptona. Nie jego słynnych kochanek, tylko jego gitar. W tej książce Clapton opowiada o swojej legendarnej karierze przy okazji komentowania najważniejszych narzędzi jego rzemiosła, czyli gitar. Tutaj po raz pierwszy w tym dziele zebrano instrumenty, które Clapton sprzedał na trzech wielkich aukcjach w latach 1999-2011, a dochód z tych aukcji przeznaczał na założony przez siebie w 1998 roku ośrodek leczenia uzależnień Crossroads. No i w ten sposób czytelnik i obserwator, bo podkreślam, że jest tutaj mnóstwo fantastycznych zdjęć, może prześledzić całą jego fantastyczną karierę, a jednocześnie dowiedzieć się, jakie instrumenty mu w tej karierze towarzyszyły. Każdy opis gitary jest bardzo szczegółowy od strony technicznej, a przy tej okazji możemy się dowiedzieć również różnych ciekawostek z kariery Sir Erika Claptona. W tej audycji przedstawię 10 instrumentów, które towarzyszyły Erikowi w różnych okresach jego kariery. I nie będzie to bardzo chronologicznie ustalona lista, a lista, która wynika po prostu z chronologii, jaką zaproponował Clapton w opisywanym dziele. Zaczynamy od gitary, która nazywa się Gibson ES-350. Została zbudowana w 1956 roku i była to gitara, którą słynną uczynił Chuck Berry. Właśnie taka promocyjna fotografia Chucka Berry'ego z tą gitarą w jego czarnym smokingu była wykorzystywana do promocji ówczesnych nagrań Chucka Berry'ego, nagrań, które wywarły ogromny wpływ na karierę Claptona. Clapton kupił sobie taką gitarę i wystąpił z nią w 1986 roku podczas wspólnego koncertu z Chuckiem Berrym. To był koncert zorganizowany z okazji 60. urodzin Berry'ego. Ten koncert został sfilmowany, nosił ten film tytuł Hail, Hail, Rock and Roll. Pochodzą z niego również ścieżki dźwiękowe utrwalone na płytach. Clapton wyznaje, że kupił tę gitarę specjalnie, żeby zaimponować Chuckowi Berrymu, czy też może raczej, żeby okazać mu swój szacunek. No i kiedy wszedł na scenę, wspólnie z Berrym eksponował ten instrument, ale okazało się, że Chuck Berry w ogóle nie zwrócił na ten instrument uwagi. Ale przede wszystkim zagrali. Zagrali właśnie tak. Wee Wee Hours, Chuck Berry i Eric Clapton.

Następną gitarą, która jest bohaterką albumu z gitarami Ericka Claptona, jest Fender Stratocaster z 1958 roku, zwany przez fanów tego instrumentu Mary Kay Fender. Mary Kay i jej trio uchodzili w latach 50. za kobiecy synonim rock'n'rolla i tej ery. I właśnie Mary Kay grała na białym Fenderze Stratocasterze, który wzbudzał powszechny zachwyt. Clapton bardzo poszukiwał takiego instrumentu, no ale znalazł go dosyć późno, bo dopiero w latach 80. I wykorzystał tenże właśnie instrument, wspomniany Fender z 1958 roku, tak zwany Mary Kay Fender, podczas pracy nad albumem Pilgrim. Ta gitara zabrzmiała także i w tym nagraniu, Going Down Slow.

Kolejna gitarowa przyjaciółka Ericka Claptona to Gibson z 1964 roku, Gibson ES-335TDC. Ta gitara zabrzmiała na wielu płytach, na Goodbye Creamów, na Blind Faith, na płytach solowych Claptona, No Reason to Cry, Another Ticket, Journeyman, From the Cradle, ale tak naprawdę po raz pierwszy słychać ją na płycie z 1964 roku, czyli na albumie Five Live Yardbirds. To właśnie w tym roku, 1964, Clapton kupił sobie tę gitarę. Oto Five Live Yardbirds i Good Morning, Little Schoolgirl.

Kolejna gitara to też jest Gibson. To jest gitara, którą Clapton kupił sobie w 1965 roku w sklepie muzycznym na Charing Cross Road w Londynie, a poszukiwał jej tego typu dlatego, że oczarował go Freddie King, który grał właśnie na tym instrumencie, nieco starszym, bo z 1954 roku, no a wiadomo, że przecież właśnie Freddie King był jednym z wzorców wczesnego Claptona. Ten instrument zabrzmiał także podczas słynnej sesji nagraniowej Erika Claptona z Johnem Mayallem i The Blues Breakers. Bardzo lubił ten instrument i przeżył ogromnie to, że podczas jednej z prób grupy Cream w 1966 roku ta gitara została skradziona. No ale dźwięki się zachowały. Zachowały się właśnie na płycie John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton. A tak zabrzmiała ta gitara w nagraniu Hideaway.

są dwie najsłynniejsze gitary, które rozbrzmiewały na koncertach i nagraniach Claptona. Jedna to słynna Blackie, a druga równie słynna Brownie. No i teraz kolej właśnie na tę Brownie, bo to tak naprawdę był pierwszy Fender Stratocaster, który Clapton kupił na własność. To był model z 1956 roku. Dzisiejsza wartość tych właśnie modeli waha się między 80 a 100 tysięcy dolarów. Natomiast na aukcji, o której wspomniałem na początku audycji, Brownie osiągnęła wartość 450 tysięcy dolarów. I wtedy był to rekord, jeśli chodzi o wartość gitary sprzedanej na aukcji. Rok 1999. Brownie stała się jedną z najważniejszych gitar Claptona. Została wykorzystana także podczas słynnej sesji do albumu Layla and Other Assorted Love Songs w 1970 roku. Zabrzmiała także i w tym nagraniu. Key to the Highway.

Niewątpliwie najsłynniejszą gitarą Claptona jest Fender Stratocaster z 1950 i 57 roku. Jak to możliwe, że gitara jest sygnowana aż dwoma latami pochodzenia? Ano stąd, że to był składak. To jest składak własnoręcznie złożony przez Claptona. I kiedy w 1970 roku z zespołem Derek and the Dominos był na tournée po Stanach Zjednoczonych, zaszedł do słynnego sklepu gitarowego w Nashville, Tennessee, do sklepu Showbad. No i tam zaprzyjaźniony właściciel tego sklepu, niejaki Buddy Emmons, zaprosił go na zaplecze, gdzie leżały różne, wydawało się już nikomu niepotrzebne gitary. Clapton kupił cały ten złom i z tego złomu złożył sobie potem słynną Blackie, która na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za prawie $1 000 000. No, nic dziwnego, bo to był instrument, który towarzyszył mu w wielu słynnych przedsięwzięciach. Z tych słynnych wybrałem koncert w sali Rainbow w Londynie ze stycznia 1973 roku, kiedy to Brownie zagrała Bell Bottom Blues.

0: Thank you.
1: Przyszła kolejna gitara akustyczną. To gitara Martin z 1966 roku, numery 00028/45. Ta gitara na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za $186,700, a kupił ją Clapton w 1970 roku, kiedy jeździł po Stanach Zjednoczonych z Derek and the Dominos i po występie w telewizyjnym show Johnny'ego Casha w Nashville kupił ją tego samego dnia, kiedy nabył słynną Blackie. Ten Martin zabrzmiał pięknie na albumie 461 Ocean Boulevard, z którego pochodzi także i to nagranie, Walking Down the Road.

Kolejny Fender Stratocaster być może nie jest tym najsłynniejszym, ale niewątpliwie to jest najwcześniejszy Fender, jaki był w posiadaniu Claptona, bo to jest gitara z 1954 roku, sprzedana na aukcji Christie w 1999 roku za 190 tysięcy. Wykorzystał ją Clapton podczas swoich tournée po Japonii, także wtedy, kiedy grał w Polsce w sali kongresowej i w Spodku. A my posłuchamy, jak zabrzmiał ten Fender podczas słynnego koncertu dobroczynnego, z którego dochód był przeznaczony na ARMS. A ARMS to jest skrót od Action and Research into Multiple Sclerosis, czyli na akcję skierowaną na pomoc osobom chorym.

na stwardnienie rozsiane. W 1983 roku odbył się w Royal Albert Hall w Londynie koncert na rzecz pomocy osobom właśnie skazanym na tę chorobę. Wśród zaprzyjaźnionych muzyków cierpiał na nią również były basista Small Faces i Faces, czyli Ronnie Lane. Ten koncert zgromadził wówczas niesłychanie zupełnie doborowe grono wykonawców, a byli to Bill Wyman na basie, na perkusji Charlie Watts, Kenny Jones i Simon Phillips, na gitarze Jimmy Page, na innej gitarze, a także na klawiszach i trochę śpiewał Andy Fairweather Low, na klawiszach Chris Stainton i Tony Hymes. Producentem całości był Glyn Jones, wokalnie dokładał się także Ronnie Lane, no i był jeszcze Steve Winwood, który grał na klawiszach, na mandolinie, no i śpiewał. Poza nimi jeszcze były dwie gitary, czyli Clapton i Jeff Beck. I tak naprawdę był to pierwszy od chwili rozpadu Yardbirdsów moment, kiedy wszyscy trzej gitarzyści tego zespołu wystąpili razem na scenie. Jakość nagrania słaba, ale historyczna wartość niewątpliwa. Posłuchajmy, jak zabrzmiała Leila zagrana na trzy gitary: Claptona, Jimmy'ego Page'a i Jeffa Becka.

Najbardziej znaną akustyczną gitarą, na której grywał i grywa Clapton, jest Martin. Ale w 1969 roku został Clapton obdarowany inną akustyczną gitarą, wyprodukowaną przez zakład lutniczy Tonego Zematisa. To była 12-strunowa gitara, którą Clapton ochrzcił jako Ivan the Terrible, czyli okropny Iwan. Tę gitarę usłyszeć można na nagraniach grupy Blind Faith, ale najsłynniejszy jej występ miał miejsce wtedy, kiedy Clapton był w studiu z George'em Harrisonem i kiedy nagrali My Sweet Lord.

Być może powrócę jeszcze w którejś z kolejnych audycji Pierwszy odcień bluesa do owych opowieści o gitarach Claptona, bo tych opowieści jest mnóstwo i towarzyszą im różne ciekawostki. A to jubileuszowe wydanie, urodzinowe, zakończymy brzmieniem dosyć nowego, jak na te warunki, Fendera Stratocastera, bo ta gitara pochodzi z 2004 roku i została estetycznie bardzo obudowana przez amerykańskiego twórcę graffiti, znanego wśród plastyków, a także muzyków, to był John Crash Mathers. I właśnie w 2001 roku John Mathers dał Ericowi w prezencie taką gitarę, którą opatrzył własnymi fantazyjnymi malunkami. Ta gitara była jedną z podstawowych gitar Claptona na początku lat 2000 i bardzo pięknie zabrzmiała także podczas Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival w 2004 roku. Posłuchajmy zatem, jak brzmi Fender Crash Model z koncertu na Crossroads Guitar Festival. Poza Ericiem Claptonem w tym nagraniu usłyszymy Buddy'ego Guya, B.B. Kinga i Jimmy'ego Vaughana. To było jubileuszowe, okolicznościowe wydanie audycji Pierwszy odcień bluesa z okazji 78. urodzin Erica Claptona. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Nowaliki spod baobabu. Nowaliki spod baobabu meldują się w dobrej formie, pełnej energii, a nawet powiedziałbym dynamizmu. Hello, babe!

Good Enough. No, to znają Państwo zapewne to nagranie z repertuaru grupy Van Halen, a tym razem po swojemu, troszkę inaczej i powiedziałbym tak, bardziej naturalnie rock'n'rollowo, wykonał to Sammy Hagar ze swoją orkiestrą, która nazywa się The Circle. To zresztą też jest coś na kształt supergrupy, no bo jeżeli bębni w tym zespole Jason Bonham, no to już samo o sobie musi świadczyć, że to jest prawie że supergrupa. Tytuł już sugeruje, że to jest taka zabawa lockdownowa, nie najwyższych lotów, jeśli chodzi o stronę techniczną nagrania. Widać, że to wszystko zrobione jest live, ale może dzięki temu ma to dodatkowy walor właśnie takiej rock'n'rollowej żywiołowości i radości. Zresztą nie ma tutaj w zasadzie nic nowego, bo to są wszystko tak zwane covery i za chwilkę jeszcze dwa takie Sammy Hagar ze swoim The Circle wykonają. Whole Lotta Rosie, oczywiście z repertuaru AC/DC i stary dobry Keep a Knocking Little Richarda. Oto Sammy Hagar and The Circle z albumu Lockdown 2020.

Obróćmy się teraz o 180 stopni, jeśli chodzi oczywiście o klimat i stylistykę tych nagrań, które za chwileczkę zaprezentuję. Czy nazwisko Dylan państwu brzmi znajomo? To za głupie pytanie, zakrzykną wszyscy. A imię z nazwiskiem Pablo Dylan, no to już pewnie nie wszyscy będą tak oczywiście oburzeni. Otóż Pablo Dylan jest wnukiem Boba Dylana, wnukiem, który stara się chyba iść troszkę w ślady swojego dziadunia, bowiem nagrał właśnie album zatytułowany Solitude i to jest akustyczne, gitarowe granie z równie akustycznym śpiewaniem. I nie jest to nic zachwycającego. Pablo Dylan, jak sądzę, troszkę próbuje odcinać kupony od swojego słynnego nazwiska, ale to jest młody człowiek i być może, że jeszcze rozwinie się w jakąś bardziej własną stronę i własną stylistykę zaproponuje. A na razie z albumu Solitude dwa nagrania Pablo Dylana. All That Lasts i Stands of Time. Pablo Dylan.

0: Kilka następnych nagrań w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu będzie należało do kręgu Ołki, czyli muzyki związanej z Oklahomą. Będą to nowaliki trzech różnych wykonawców, a zacznijmy od tria, które nosi dosyć tajemniczą nazwę White Lighters.
1: You wanna see a show? Okay. Okay. Let's start this show. Right now.

Ci White Lighters to, jak już mówiłem, trio założone w 2016 roku. Panowie Dwight Hamling, Joniel Prouty i Derek Carothers grają muzykę, jak sami mówią, inspirowaną brzmieniem lat 60. między Rolling Stones i Skid Row. No a do tego dodają trochę tej atmosfery, która towarzyszyła ówczesnym także nagraniom Eryka Claptona. No a wszystko to w cieniu oczywiście J.J. Cale'a, bo przecież to jest najwybitniejsza postać muzyki około bluesowo-rockowej z Oklahomy. White Lighters zaprezentowali w 2021 roku album zatytułowany Rose Colored Glasses i właśnie wysłuchaliśmy introdukcji do tego albumu zatytułowany American Dream. No a teraz jeszcze też z albumu Rose Colored Glasses przedstawiciele muzyki z Oklahomy, White Lighters, wykonają utwór Jet Airliner.

I kolejna nowalika z Oklahomy, zespół o nazwie Sogaj. No, troszkę pogrzebałem w internecie, żeby się zorientować, o co chodzi z tym Sogaj, bo to się pisze, przeliteruje po polsku. Saugeje. I to się okazuje, że to jest nazwa ryby, która to ryba jest skrzyżowaniem sandacza z jakąś nieznaną mi odmianą ryby kanadyjskich. Nie wiem, czy występują te ryby w Oklahomie, ale ponieważ Sogaj grają bardzo przyjemną muzykę, to postanowiłem ich dzisiaj zaprezentować w nowalikach spod Baobabu. Pochodzą z Tulsy, oczywiście w Oklahomie, i grają muzykę, która jest takim świetnym przykładem na to, jak można łączyć w sobie folk, blues, country i rock and roll. Oto Sogaj w utworze zatytułowanym One Leg at the Time.

DJ Kayla, ale od wielu lat tworzy bardzo własne granie. I jego nowy album, który ukaże się w kwietniu 2021 roku i nosi tytuł The Real Thing, jest dobrym przykładem tego, jak różnorodna może być muzyka Parkera Millsapa, bowiem te poprzednie jego płyty były czasami nasączone bardzo, powiedziałbym, skocznie rockowymi nutkami, a tymczasem przynajmniej to nagrania, jest to tytułowe nagranie z nadchodzącego albumu, jest bardzo, bym powiedział, stonowane, ale bardzo przyjemnie brzmiące, bo ich linia melodyczna tutaj jest atrakcyjna, a także są bardzo przyjemne rozwiązania aranżacyjne. Parker Millsap zatem występuje w tytułowym nagraniu z nadchodzącego na wiosnę albumu The Real Thing.

jakoś mało kobiecych nowalijek w tym wydaniu, no ale to nie zawsze się tak trafia, że można z kosą wyjść do ogródka i naciąć tych nowalijek tak, żeby było sprawiedliwie między płciami, że tak powiem. Annie Mac to jest bluesowo-soulowa wokalistka, która obraca się głównie w okolicach Minneapolis, Minnesota, i w styczniu zaproponowała swoim słuchaczom epkę, czyli niewielką płytkę, na której pomieściła swoje własne kompozycje.

a do których znacznej części słowa napisała jej córeczka, czyli można powiedzieć, że to jest rodzinna twórczość. Annie Mac z małej płytki zatytułowanej Testify zaśpiewa Shadows of the Kingdom.

O tym młodzieńcu wielokrotnie już mówiłem ostatnio w różnych moich audycjach. Selwyn Birchwood, zapowiadana od dobrego półrocza nowa płyta Selwyna Birchwooda zatytułowana Living in a Burning House, no wreszcie się spełniła w styczniu 2021 roku. I oto z tego albumu dwa nagrania. I'd Climb Mountains oraz You Can't Steal My Shine. Selwyn Birchwood.

Nowalijka, która w zasadzie nie jest nowalijką, bo to jest płyta, która ukazała się po raz pierwszy premierowo dokładnie 30 lat temu, w 1991 roku. Jest to album Stinga. Tym razem ukazuje się w bogatszej formie. Dodano tutaj do zestawu oryginalnego kilka nagrań, które odnoszą się do tego zestawu oryginalnego, ale a to jedno jest dłuższe, a to drugie krótsze, a to troszkę inny remiks. No i właśnie z takiego innego remiksu chciałbym teraz przypomnieć Państwu piękną, cudną pieśń Mad About You, Sting, z albumu The Soul Cages.

I na koniec tego wydania Nowalijek spod Baobabu Willie Nelson, który nagrał, bo wiadomo, że to już jest gotowe, zestaw piosenek wywodzących się z repertuaru Franka Sinatry. Nazwał ten zestaw That's Life i oto pierwszy utwór, który awizuje album. Cottage for Sale. Na pożegnanie z tym wydaniem Nowalijek spod Baobabu Willie Nelson.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Sygnał ten sam, głos witający słuchaczki i słuchaczy też ten sam, Jan Chojnacki przy mikrofonie, ale zawartość treściowa i muzyczna tego wydania pierwszego odcienia bluesa będzie troszkę odbiegać od standardu, bowiem będzie to kolejne wydanie patronackie, a więc będą to utwory, które zostały zaproponowane przez jednego z naszych patronów. Tym patronem jest pan Przemek Szewczyk, który właśnie wreszcie zdecydował się na przysłanie własnych propozycji. No więc przede wszystkim panu Przemkowi należą się teraz fanfary.

Fanfary dla patrona. Słuchać będziemy nagrań, które zaproponował pan Przemek Szewczyk. Przypomnę może tym z państwa, którzy już o tym zapomnieli, a nowym słuchaczkom i słuchaczom i patronkom i patronom rzucam to jako informację, że oczekuję od państwa propozycji repertuarowych, niejako tak, żeby się troszkę zrewanżować za to, że państwo słuchają i wspomagają Radio Baobab. Proszę więc pamiętać, że każde państwa życzenie wysłane na mój adres internetowy baobab@radiobaobab.pl będzie spełniane. Tak jak będzie spełnione życzenie pana Przemka. Generalnie nie ograniczam wyboru patronackiego. No oczywiście, gdyby ten wybór obejmował, nie wiem, 16 200 numerów, no to musiałbym wtedy podjąć jednak bardzo zdecydowane działania, żeby wybrać z tego coś, co zmieści się w jednej audycji. No ale pan Przemek w swojej łaskawości przysłał mi zaledwie 13 wybranych numerów. No ale pisze w swoim liście, że nie oczekuję oczywiście, że zostaną wyemitowane w komplecie i że bardziej panu Przemkowi zależy na moich komentarzach i metodzie prezentacji. Metoda prezentacji. No, czuję się troszkę stremowany tym, że będzie ona oceniana. Proszę być bardzo łaskawym, panie Przemku. Z tych pana 13 propozycji wybrałem 9. 9, które, jak sądzę, odsłonią pana muzyczną duszę mnie i słuchaczkom i słuchaczom, czyli lepiej pana poznamy od strony pana zainteresowania naszą muzyką. To odsłanianie już za chwilę rozpoczniemy pierwszym nagraniem, które pan zaproponował. A sądzę, że będzie to zarazem premiera tego wykonawcy, no zatem i tego nagrania w audycji Bielszy odcień bluesa.

Utwór nosił tytuł Wounds, a wykonawca Interstate Blues. Interstate Blues to jest kalifornijski zespół blues rockowy czy rock bluesowy, który istnieje od 1994 roku. Mówi istnieje, chociaż tak naprawdę odnotowuje ostatni album wydany przez tę formację w 2013 roku, ale to chyba nie znaczy, że mogli zawiesić działalność, gdyby ktoś, a może pan Przemek wie, czy Interstate Blues nadal funkcjonuje, działa i nagrywa, występuje, to bardzo proszę o taką informację. To nagranie pochodzi z takiego jedynego albumu tego zespołu, który posiadam. Nosi on tytuł Redux i to jest zbiór nagrań z dziesięciolecia działalności tej formacji. Jej liderem jest gitarzysta i wokalista i zarazem dostarczyciel repertuaru Jamie Purpura. Ja pamiętam, że kiedy po raz pierwszy miałem styczność z Interstate Blues i z Jamie Purpurą, to ktoś, kto już był zaprzyjaźniony z tym repertuarem, mówił, że w środowisku polskich fanów mówi się o nim purpurowy jamnik, Jamie Purpura. No i to już sygnalizuje pewne zainteresowanie pana Przemka. Jak sądzę, przedmiotem jego zainteresowania, a może nawet w pewnym sensie sympatii czy umiłowania jest gitara. Gitara elektryczna to taka gitara elektryczna, która nie jest gdzieś tam w tle brzdąkająca jako rytmiczna, ale ta prowadząca, ta wiodąca, ta, którą stać na piękne bluesowe, rockowe solówki, bogato okraszone różnymi alikwotami i innymi wymyślnymi muzycznie wygibasami. Świadczy o tym i następne nagranie, które pan Przemek zaproponował, a ja już w tej chwili uruchamiam. Rory Gallagher to znakomitość irlandzkiej gitary blues rockowej czy rock bluesowej. Tragicznie pozbawił nas los Rory'ego Gallaghera w jego dobrym okresie twórczości. No ale tych płyt, które pozostawił, tych nagrań jest rzeczywiście sporo. I pan Przemek wybrał z tego bogatego zbioru utwór pochodzący z albumu Defender. To był album z 1987 roku, którym Rory Gallagher odezwał się po jakiejś tam dłuższej przerwie i niektórzy jego fani byli trochę zaskoczeni tym, że to nie jest już dokładnie ten sam Rory Gallagher, którego znali przedtem. No i właśnie z tego albumu pan Przemek wybrał utwór I Ain't No Saint, czyli Nie Jestem Święty, Rory Gallagher.

Interstate Blues, którym rozpoczął pan Przemek swoją prezentację, to gitara, to elektryczna gitara bluesowa już z przełomu XX i XXI wieku. Rory Gallagher to lata 80. No a teraz coś ze współczesności gitary, mianowicie Joe Bonamassa. Aż dwa nagrania Joe Bonamassy zaproponował pan Przemek, czyli T4-1 i Slow Gin. I tutaj postanowiłem troszeczkę odejść od tego trendu, który mi się wyłonił z propozycji pana Przemka, i zaproponuję teraz, żebyśmy sobie wspólnie posłuchali Slow Gin Joe Bonamassy, ale w wersji akustycznej. Z tego zresztą uważam bardzo dobrze zrealizowanego albumu zatytułowanego An Acoustic Evening Live at the Vienna Opera House. Slow Gin Joe Bonamassa akustycznie.

0: Danke, danke, danke. Thank you.
1: No i znowu przenosimy się w przeszłość, i to głęboką, do lat 60., bo okazuje się, że tych swoich inspiracji do prezentacji muzyki pan Przemek Szewczyk doszukuje się także w brytyjskiej fali bluesowej, którą to Wielka Brytania została ogarnięta właśnie w połowie lat 60. I zaproponował pan Przemek 3 nagrania z tego okresu. Ja postanowiłem z 2 z nich zrobić bloczek, bo wydaje mi się, że one bardzo z sobą współgrają. Jedno nagranie to I'd Rather Go Blind, wykonane przez Christine Perfect, dzisiaj Christine McVie, z grupą Chicken Shack, a drugie nagranie, również mniej więcej z tego samego czasu, to utwór pochodzący z chyba najbardziej stylowego bluesowo albumu grupy Fleetwood Mac. Album nosił tytuł Fleetwood Mac, później nazwano to także Peter Green's Fleetwood Mac, a nagranie nosi tytuł Long Grey Mare.

Jak już wspominałem, pan Przemek zaproponował aż 3 nagrania z tego właśnie okresu, z okresu brytyjskiego bluesowego boomu. Tym trzecim jest instrumentalny utwór grupy The Yardbirds ze schyłkowego okresu tego zespołu i z takiego momentu, w którym już za chwilkę wyleciał w świat i objął swoją gitarą grupę Led Zeppelin Jimmy Page. To nagranie nosi tytuł White Summer.

Haha, no i teraz coś, czego pan Przemek nie zaproponował, a ja postanowiłem w ramach udostępnienia mojej metody prezentacji dorzucić do tej wersji White Summer, czyli tej wczesnej z Yardbirdsami, wersję koncertową Page'a z grupą Led Zeppelin, już z późniejszego okresu, czyli z płyty Coda, a w zasadzie z takiego bonusu, który został dorzucony do albumu Coda w kilku takich specjalnych, okolicznościowych wydawnictwach. W tym przypadku White Summer przechodzi płynnie w drugi utwór zatytułowany Black Mountain Side. Wszystko to jest dosyć długie, trwa 8 minut, no a zostało zarejestrowane podczas występu Led Zeppelin 27 czerwca 1969 roku w londyńskim Playhouse Theatre.

Nasz patron, pan Przemek Szewczyk, wybrał dosyć długie nagrania, w związku z czym no, nasz ograniczony czas audycji sprawia, że to nagranie, które za chwilę zaprezentuję, zakończy już pierwszy odcień bluesa. Jest to nagranie, z którym ja z panem Szewczykiem, jak sądzę, moglibyśmy się utożsamiać niemal codziennie. Bo mówię o pięknej, instrumentalnej pieśni Stevie'ego Raya Vaughana zatytułowanej Riviera Paradise. Słuchali państwo w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, wyboru nagrań dokonanego przez naszego patrona, pana Przemka Szewczyka. Panie Przemku, dziękuję. Od państwa oczekuję na dalsze państwa życzenia i dezyderaty, a na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa niezapomniany Stevie Ray Vaughan. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Keep on Rocking. Zupełnie bezpieczna godzinka taneczna. Ta godzina upłynie w Radiu Baobab pod hasłem Keep on Rocking. Keep on Rocking, czyli taneczne 60 minut. Udowodnimy jednocześnie, że blues i rock and roll, który jest dzieckiem bluesa, to nadal taneczna bardzo dziedzina. Kolejno Alvin Lee, Danny Brooks, Duke Robillard, Chicken Shack, Creedence Clearwater Revival i Chuck Berry. Keep on Rocking.

W tej części tanecznego bloczku pod hasłem Keep on Rocking wystąpią Albert Collins, Alvin Lee, Willie and the Poor Boys, Carrie Bell i dwie damy, Angela Strelli i Angela Brown. Keep on Rocking, a może i troszkę też i Boogieing.

Na zakończenie tanecznego bloczku pod hasłem Keep on Rocking wystąpią dla słuchaczy Radia Baobab Carly Bridges, Elvin Bishop, Ike Turner, Alvin Lee, Booker T and the MGs i stary dobry Chuck Berry. Keep on Rocking i Keep on Bluesing.

0: Bardzo ładna piosenka.
1: O, dziękuję ci bardzo. To my znowu wspominacze i będziemy sięgać do zasobów naszej, może nieco już zużytej, ale jednak funkcjonującej pamięci.
0: Mam świetną pamięć.
1: Tak?
0: Tak. I wszystko, co pamiętam, to pamiętam.
1: Rozumiem. Mówiliśmy przy pierwszym naszym spotkaniu, bo ja na przykład pamiętam, że to jest drugie, o naszych pierwszych kontaktach z muzyką, z rock'n'rollem, z piosenką zagraniczną.
0: Ciekawe, co będzie przy trzecim.
1: No, przy trzecim może nam się już skończyć pamięć, ale na razie jest nieźle. I chciałem cię, Krzyśku, zapytać teraz, czy pamiętasz swoje pierwsze urządzenia do powielania, słuchania, bądź w ogóle odtwarzania dźwięków, czyli hardware swój, pamiętasz jakiś?
0: Radio Pionier.
1: Czy to był taki ciemnobrązowy, bakielitowy odbiorniczek?
0: Z siateczką.
1: Z siateczką.
0: I ze skalą.
1: No tak, małą skalą.
0: Małą skalą.
1: I gałeczką się przekręcało i strzałka chodziła?
0: I strzałka chodziła i tam się bardzo na tych falach, pamiętam, że przy 120 była Warszawa.
1: A miał magiczne oczko, czy nie miał?
0: Magiczne oczko to był następny, to był taki chyba, nie wiem, to widzisz, niepotrzebnie z tą pamięcią, tak, ale szmaragd.
1: Szmaragd to był magnetofon.
0: A, to magnetofon.
1: O, tak. Bardzo słabo z pamięcią, ale kombinuj. Ja wyjaśnię, co to było magiczne oczko, bo teraz ono chyba tylko w muzeum.
0: Na Śląsku mówili magiczny ślip.
1: Tak?
0: Tak.
1: To była lampa właściwie, która na swoim szczycie miała taki okrągły, malutki ekran, display w kolorze zielonym i zależnie od precyzji nastrojenia się na odpowiednią stację, to oczko pokazywało zielone takie listki, coraz bardziej zielone, jaskrawe. A jak było źle nastrojone, to było takie dużo ciemnego na tym.
0: To była taka pomoc dla tych, co nie słyszeli.
1: To, tak. Ale jednak to działało i potem zastąpiły to już bardzo nowoczesne takie szczałki, ale to później było.
0: Ja ci powiem, że z tego, co pamiętam, to u nas to Radio Pionier bardzo długo funkcjonowało i właściwie ja zburzyłem tradycję słuchania tego radia w momencie, to było dość późno, bo to były lata późne 60., w momencie, kiedy otrzymałem w nagrodę radio tranzystorowe Koliber.
1: No ale ty już znowu przeskoczyłeś epokę całą, bo ja wracałem...
0: Ja po drodze nic nie miałem.
1: No, widzisz, a ja miałem radio AGA.
0: Telewizor miałem wcześniej.
1: Ale nie było telewizji jeszcze w Polsce. Było
0: wtedy,
1: radio,
0: kiedy był Koliber, była
1: ale
0: telewizja.
1: Ale ja mówię o wcześniejszym okresie. Ja miałem radio AGA na szwedzkiej licencji,
0: w Warszawie,
1: które miało regulowane gałeczką. Na przykład wysokie tony można było podbić mu, to była barwa. I słuchałem na nim różnych ciekawych rzeczy, dopóki moja koleżanka Marysia, niezbyt ładna zresztą, ale za to głupia, usiłowała mi udowodnić, że za tą siatką i takim materiałem, który pokrywa głośnik, siedzi mały pan i mówi. I włożyła tam palec i przebiła membranę głośnika i już pan nie mówił.
0: Aha.
1: Także to był moment, który Marysia...
0: Ja przyznam otwarcie, nie pamiętam z naszego domu żadnego innego, trzy radia pamiętam. Koliber, Szarotkę z wakacji.
1: Proszę. To w złej kolejności, bo Szarotka była wcześniej. Szarotka była pierwszym polskim przenośnym...
0: Nie, ja chciałem powiedzieć, przepraszam, bo ja się pomyliłem. Pionier, Szarotka i Koliber.
1: Bo nie pamiętam.
0: Niebieski.
1: Może ci pamięć odświeżą rytmy rock'n'rollowe.

0: przepraszam cię, ale czy nie uważasz, że ta piosenka to jakaś taka była dziwna?
1: Ona nie była dziwna, ona była słaba, moim zdaniem.
0: I nadałeś to jako przykład słabej piosenki z tamtych czasów?
1: Tak, jednokrotnie można sobie pozwolić na to. Ale słuchając
0: państwa
1: tej słabej piosenki, za którą Krzysiek przeprosił, przypomniałem sobie bardzo trudne słowo, którego chciałbym użyć. Zrekapitulujmy. Te radia, czyli Pionier najpierw, potem Szarotka, którą trzeba wspomnieć, bo była przełomem na rynku polskim radiowym. Przełomem dlatego, że było to radio przenośne, choć miało też wersję stacjonarną, przy pomocy podstawki, pamiętasz?
0: Przy pomocy podstawki, na którą się nabijało właściwą część.
1: Były takie sztyfty metalowe, trzeba było wcelować w odpowiednią dziurkę, wepchnąć Szarotkę na jej podstawkę i wówczas pracowała napędzana prądem z gniazdka.
0: Ja ci powiem, ja Szarotki właściwie bardzo nie lubiłem, a ja jej nie lubiłem. Dlatego jej nie lubiłem, ponieważ ona mi się kojarzy z wakacjami, że wszyscy chodzili z Szarotką i na plaży grały Szarotki po prostu. Jedna obok drugiej, bo to była nowość, że możesz mieć radio ze sobą i był, pamiętam, w Ustce na wakacjach były te grajdoły i w każdym grajdole grała Szarotka.
1: Trzeba było tylko uważać, żeby nie zapiaszczyć.
0: I jakoś tak się dziwnie składało, bo ta Szarotka odbierała różne stacje.
1: Średnio różne, miała mało zakresów.
0: No ale nie grała ta sama audycja z każdego grajdowa.
1: No tak, w grajdowach był wybór.
0: Pamiętam również, że Szarotka była niezłym radiem do słuchania Wolnej Europy.
1: A sprawdzę twoją pamięć. Czy pamiętasz, jaki w Szarotce był
0: magiczny ślip?
1: Wskaźnik nastrojenia, tak.
0: Nie pamiętam.
1: No, widzisz, ja pamiętam to, jakby to było nie wczoraj, a dziś. Nie wiem, jak to było zrobione, ale to nie było takie magiczne oczko w klasycznym, okrągłym kształcie, tylko był taki wykrzyknik zielony. Kropka, a na górze taka kropelka odwrócona.
0: No, po prostu była inaczej wydłubana ta dziurka w
1: nie,
0: bakielicie.
1: Bo to było inny wynalazek chyba. Ale dlatego to zapamiętałem, że śledziłem, szukając Luksemburga, jak to zielone się ustawia, czy ja najlepiej trafiłem, czy nie.
0: Wojtku, ale ja nie miałem Szarotki nigdy.
1: No to po co?
0: Przecież ja mówię, ja mówię, że pamiętam,
1: myślę,
0: ale...
1: że miałeś Szarotkę.
0: Nie, ja głównie Szarotkę
1: tak
0: pamiętam.
1: Tak fachowo mówiłeś o podstawce, myślałem, że miałeś.
0: Nie, widziałem, jak nabijali na wakacje, sąsiedzi tam jakoś tak.
1: Szarotka była na baterie takie kupowane w kiosku ruchu. Normalne, duże dosyć. Trzeba było zdjąć plecy te żółte i wepchnąć te baterie. I ja jeździłem na przykład, znowu Zakopane wraca, do Cyrli z Szarotką. Autobusem miałem ją na kolanach i ruszałem tą gałeczką i coś mi brzęczało.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Słuchałeś w autobusie?
1: Do Cyrli jechałem, tak. Ale może muzyki trochę teraz. Co prawda utwór następny też będziesz może kontestował, bo jest ryzykowny tytularnie, ale może przejrzeć. Kiedyś Lucjan Kydryński by się nie ośmielił chyba tego puścić, bo to jest o rock and rollu na cmentarzu.
0: Nie, to dla mnie może być, tylko żeby nie był taki słaby jak tamten poprzedni.
1: Tak, no postaramy się.

0: Uzgodniliśmy więc, że nie miałeś szarotki, miałeś pioniera, a potem już miałeś telewizor panoramiczny, tak?
1: Nie, panoramiczny od razu. Aha. Dlaczego panoramiczny?
0: Ale przytrzymajmy się muzyki i radia. Czy miałeś na przykład gramofon, który wtykałeś do tego lub innego radia i słuchałeś płyt, czy nie?
1: Słuchaj, miałem gramofon, ale miałem taki gramofon troszkę, mi się, nie że mi się wstyd przyznać, tylko wiesz, bo taki gramofon przywieziony
0: z Wietnamu?
1: Ze Związku Radzieckiego.
0: A to już ciekawe jest. Coś na ten temat też powiem.
1: Gdzie nie mogłem grać wszystkich płyt, ponieważ on miał tylko 33 i 1 trzecia.
0: No nowoczesny, na long playe.
1: Na long playe był, po pierwsze, a po drugie nie grał całych long play, bo mu ramię tak daleko nie odchodziło, bo była taki wypustek. Był także od
0: dół. Nie odchodziło mu do początku płyty? Czy na
1: do początku.
0: A to ciekawe jest.
1: I on, znam long playe, te, które miałem, od drugiej piosenki.
0: Rozumiem. To zagadkowa sprawa, bo ja miałem, owszem, gramofon polskiej produkcji pierwszy. Wszyscy mylnie mówią Bambino, to nie było żadne Bambino. On miał tylko jakiś symbol i był dekiem de facto, bo nie miał wzmacniacza.
1: No, pamiętam taką nazwę, dek.
0: Widzisz? Bo potem była Karolinka, która miała już głośnik w pokrywie, ale ten mój z kolei miał regulowany moment wyłączenia, jak się kończy płyta, i nie grał pocztówek dźwiękowych, bo one miały ten zapis bliższy tego szpindla, na którym nadziewało się płytę i nie dawało rady. Chciałem to jakoś zniszczyć obcęgami.
1: No to mi nie zaimponowałeś, bo mój też nie grał pocztówek, no bo pocztówki były na 45, prawda?
0: Oczywiście. W każdym razie, jeśli chodzi o import ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, to jednym z najbardziej zdumiewających urządzeń, jakie widziałem, jeśli dobrze pamiętam, przepraszam, się przypomniało, to było urządzenie, które nosiło nazwę, wydaje mi się, nota, czyli nuta, ale w związku z tym, że N w cyrylicy drukowane przypomina H, to mój kolega, który to sprowadził,
1: Huta,
0: mówił, że to jest japońskie urządzenie Hota.
1: A, Hota.
0: Hota. Ale ta Hota to było coś niezwykłego, mianowicie to była magnetofonowa nakładka na gramofon. Wyobrażasz sobie coś takiego?
1: Nie.
0: Magnetofon był zbyt skomplikowany i być może za kosztowny, więc radzieccy ludzie wyprodukowali takie coś, co się nakładało na gramofon, czyli silnik gramofonu był napędem, kręcił tymi szpulami na takich bardzo krzywych podstawkach i jakimś cudem to odtwarzało taśmy. Hota.
1: Słuchaj, ja chciałem tak trochę z ubolewaniem mówię i z pewnym żalem nawet dotyczącym swojej osoby, że ja nie jestem dla ciebie partnerem w tej rozmowie, bo ja właściwie mogę tylko mówić, czego nie pamiętam, ale to wynika z tego, że ja się tym nie interesowałem, bo ja...
0: Myślałem, że nie byłeś bogaty.
1: Nie, że nie, też nie byłem, ale ja po prostu do pewnego momentu muzyka nie była moim hobby podstawowym. Słuchałem tak, jak się słuchało po prostu, ale to nie jest tak, że ja pędziłem za urządzeniami, za radiami. Ja się interesowałem sportem. Ja spędzałem bardzo wiele czasu na treningach.
0: A ja nie, właśnie.
1: I nie pamiętam na przykład piosenek dla sportowców jakichś specjalnych. Nie,
0: ja miałem odznakę sprawną.
1: Trenowałem lekką atletykę w tym czasie i biegałem.
0: Ja faktycznie miałem sprawność lekka stopa, ale nie dlatego, że dużo biegałem, tylko jakoś przypadkiem.
1: Lekka stopa, z tego co wiem, może być związana z tańcem, zatem pośrednio z muzyką.
0: Nie miałem. Miałem też kuchcik, sprawność. Ale wróćmy do muzyki, której wtedy słuchałeś mało. Chciałem powiedzieć, że bardzo lubiłem rock'n'rolla, choć nie w wykonaniu tych artystów, których dzisiaj prezentuję, bo ich w ogóle nie znałem.

0: Powiem ci zupełnie szczerze, że boję się nieco wymieniać następne nazwy urządzeń grających.
1: No 600 razy już powiedziałem.
0: Nie świecił tym, że ty
1: 600 razy już powiedziałem Koliber, prawda?
0: No dobrze, no Koliber, już wiemy, że miałeś Kolibra. Ale mówię o postępie technicznym w tej dziedzinie.
1: Wiesz, czego najbardziej nie lubiłem w Kolibrze? No. Jak mi się wylewały baterie.
0: No wiesz, wylewanie baterii w jakimkolwiek urządzeniu to jest nieprzyjemne.
1: Ale w Kolibrze tak zapaskudzały no po prostu i musiałem...
0: Całe to jego elektroniczne wnętrze.
1: Tak, a było tam rozdzielić taki punkcik od...
0: Właśnie nie wiem, czy Koliber miał już zimne luty, czy nie, ale wiem, że plagą moich urządzeń był fachowiec, który przychodził i jak coś trzeszczało albo nie chciało działać,
1: to lutownicę.
0: Zimny lód. To się tego nie da zlokalizować. Ale nie. Słuchaj, Koliber to jest już bardzo głęboka przeszłość, natomiast czy spotkałeś się z takim urządzeniem jak magnetofon?
1: Oczywiście.
0: A miałeś?
1: Miałem.
0: A, wtedy jak byłeś mały dosyć?
1: No już byłem troszkę większy, tonetkę miałem.
0: No tak, to już byłeś trochę większy. Tonetkę też miałem, ale przed tonetką trzeba przypomnieć. Otóż nie miałem, ale widziałem w sklepie i marzyłem o tym urządzeniu. Chyba tak to można nazwać. Magnetofon, który nagrywał, wiesz na czym? Nie na taśmie, tylko na drucie. Było takie coś.
1: Bo w Sosnowcu nie było.
0: W Warszawie też było niewiele. Stał w komisie... Na ulicy...
1: W komisie, czyli nie był polskiej produkcji.
0: No, polskiej produkcji to nic nie było, bo magnetofony były...
1: Przepraszam cię bardzo.
0: Chwileczkę, twoja...
1: Chleb był na przykład u nas polskiej produkcji.
0: A chleb grał?
1: Czasem grał.
0: No, ja mówię o urządzeniach.
1: Jak się najadłem...
0: To takiego... i kartofle grały też, jak się najadłeś, to wiem. Natomiast ja mówię o urządzeniach technicznych. Pierwsze magnetofony były importowane.
1: Kartofle rzeczywiście nie są techniczne.
0: Nie są, ale grają w odpowiedniej konfiguracji. Były urządzenia importowane z NRD. Był taki magnetofonik do luftu, zresztą cały z plastiku. Jakoś BT się nazywał czy coś. Był niemiecki, solidny, żelazny,
1: Grundig.
0: Ogromny. Nie, no Grundig był zachodnik Niemiec, ja mówię NRD.
1: Przepraszam.
0: Był szmaragd.
1: Aha, był szmaragd. W szkole oraz, był u nas szmaragd.
0: Oraz nastąpił pierwszy polski wynalazek magnetofon, Melodia.
1: Melodia była.
0: Był zrobiony z żółtego plastiku, tak jak szarotka, i miał coś, czego zazdrościli nam członkowie RWPG, mianowicie grał
1: mikrofon.
0: W obydwie strony.
1: Dlaczego
0: obydwie? Bo tak był wymyślony. Nie musiałeś przekładać szpuli na drugą stronę, tylko naciskałeś inny klawisz i on grał w drugą stronę.
1: Słuchaj, Wojtku, powiem ci tak.
0: Nie zrozumiałeś.
1: Dobrze, że przeszliśmy do magnetofonów, bo tak? Jednak miałem jakiś magnetofon.
0: No
1: natomiast magnetofon kojarzy mi się generalnie przy moich zdolnościach manualnych.
0: Z kartoflami.
1: Manualnych, aha, powiedziałem.
0: Tak.
1: Kartofle już połknąłem i grają.
0: I grają.
1: Grają. A mnie się kojarzy ze zwitkami strasznie pokręconej i wciągniętej taśmy i wyciąganiem tego i przycinaniem oraz z takimi kawałkami, co sklejałem tą taśmę. Taka złączka była.
0: Sklejka.
1: Sklejka taka.
0: Biała.
1: Biała, tak.
0: No to wiadomo.
1: I to było straszne.
0: No widzisz, straszne, bo nie miałeś do tego serca. Ty chodziłeś na bieżnię, czy może nawet
1: na bieżnię.
0: Miotałeś jakimś
1: rzutem.
0: Nie
1: miotałem.
0: Nie miotałeś.
1: Na bieżnię i skocznię.
0: Rozumiem. A ja wtedy taśmę wkładałem umiejętnie i mi się nie zwijała. A teraz taśmy już nie ma i gramy z płyt kompaktowych, które też są trochę przestarzałe.

0: Zbliżamy się do końca naszego spotkania.
1: Ja chciałem strasznie przeprosić za to, że w młodości nie posiadałem żadnych urządzeń, które mogłyby ci zaimponować.
0: No, Koliber miałeś radio.
1: No tak. I tonetkę, magnetofon. Ale po prostu stwierdzam uczciwie, że ani to nie było moją pasją, ani do tego nie ciągnąłem. A też czy myślisz, że była różnica między dostępnością takich urządzeń w Warszawie i w takim mieście jak Sosnowiec?
0: Krzysiek, powiedziałeś rzecz bardzo drażliwą dla mnie, ponieważ przez długie lata panowania komuny w Polsce, w Warszawie panowało przeświadczenie,
1: że na Śląsku
0: mają więcej, lepiej i dostawy są regularne.
1: Ale to w innych latach, to później. To wtedy wiesz, jak się zaczęły talony dla górników, sklepy, przydziały, prawda, i tak dalej, i tak
0: dalej. Ale Warszawa jak to Warszawa, tak jak to komuniści sobie myślili, ona miała być takim oknem wystawowym dla przyjezdnych, no więc starali się coś tam pokazać, ale ja pamiętam, że polowanie na magnetofon było prawdziwym polowaniem, w które zaangażowana była moja mama, moi znajomi, zaprzyjaźniony kierownik sklepu, więc nie było to łatwe. Ale chciałbym zakończyć zabawną anegdotą i to taką, którą zrozumiesz o tyle lepiej, że dotyczy tego samego urządzenia, o którym mówiłeś, czyli magnetofonu Tonet. Magnetofon Tonet, jak pamiętasz, był bardzo ładnie wymyślony w sensie designu.
1: Kształtu.
0: Był kształt miał nowoczesny, taki szary plastik w paru odcieniach.
1: Głośnik miał pod rączką.
0: Głośnik miał pod rączką, miał klawisze i takie gałeczkę włączającą. Wszystko było cudnie pięknie, ale coś tam w moim magnetofonie Tonet zaszwankowało. Nie wykluczam, uważaj, że taśma troszeczkę klinowała na kołkach prowadzących.
1: Jednak.
0: W związku z tym odkręciłem tą górną pokrywę, zdjąłem zresztą osłonę głowic, sprawdzić, czy taśma...
1: W życiu bym tego nie zrobił.
0: A ja zdjąłem i sprawdziłem, że taśma mi nie rżnie głowicy, bo jak taśma na kołku krzywo szła, to potrafiła wyciąć głowicy dziurę i zabrałem się do dalszego sprawdzania. Urządzenie było pod prądem, i przysięgam, że to się wydarzyło, chociaż dzisiaj z perspektywy lat możecie myśleć, że coś fantazjuje, czy nawet konfabuluje.
1: Zostałeś porażony prądem.
0: Nie, to byłoby banalne. Włożyłem długi śrubokręt o drewnianej rączce w jedno z miejsc, które wydawało mi się newralgiczne i po chwili mój magnetofon Tonet zaczął odbierać Moskwę. Radio.
1: Proszę Państwa, chciałbym zakończyć naszą audycję. Mhm. Przeprosić Państwa za...
0: Niech mnie piorun spali, jeśli kłamie.
1: Przepraszam Państwa. Jest czasami fantazja, czasami trochę poezji. No, musi być pojęcie człowieka, zwłaszcza starszego, który nie wszystko dobrze pamięta. Podziękować Państwu.
0: Używałem go jako radia.
1: Zapowiem, że dalej będziemy słuchali rock'n'rolli wybranych przez Wojciecha Mana.
0: Gabarit Moskwa.

0: Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
0: Tym wydaniem Bielszego odcienia bluesa rozpoczynam cykl, a może taki cykielek, bo on nie będzie za długi. Cykl Bielszych odcieni bluesa czytanych. No nie, proszę nie obawiać, nie będę cały czas czytał, tylko przeplatał tekst muzyczką oczywiście. A będę czytał fragmenty mojego jedynego i ostatniego zresztą już dzieła literackiego, czyli książki zatytułowanej Blues z kapustą, w którym często znajdują się odniesienia do Bielszego odcienia bluesa, a także do tych momentów w moim życiu, w których miałem do czynienia z moimi ulubionymi artystami. Pomyślałem więc sobie, że będę przypominał od czasu do czasu tych moich ulubionych artystów i prezentował fragmenty tej książeczki, przeplatając myśli utrwalone na papierze muzyką moich idoli utrwaloną na płytach. A zacznę od artysty, który tak na dobre spowodował, że Eric Clapton zaczął śpiewać.

Tym artystą, który spowodował, że Eric Clapton zaczął śpiewać, jest oczywiście John Mayall. Obok Claptona niewątpliwie mój guru muzyczny od samego początku, kiedy tylko zacząłem odróżniać bluesa od innych gatunków muzycznych. Jednym z marzeń moich, marzeń tych spełnionych, zorganizowanie koncertów Johna Mayalla w Polsce. Moja kariera zawodowa przebiegała w ten sposób, że na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego stulecia otrzymałem angaż na stanowisko dyrektora do spraw kontaktów międzynarodowych Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. A jak to się ma do koncertów Johna Mayalla w Polsce? O tym za chwilę.

Europejskim agentem Mayela był od lat Rod McSween, współwłaściciel agencji International Talent Booking, czyli ITB. Od znanego grafika polskiego pochodzenia, Joe Mirowskiego, który miewał już kontakty z Pagartem, dowiedział się, że Mayel jest w Polsce znany. Dał więc Joe'emu pełnomocnictwo do prowadzenia rozmów z Polakami. Pagart nie był zainteresowany, więc Joe skontaktował się ze Zjednoczonymi Przedsiębiorstwami Rozrywkowymi, czyli ze mną, bo ja tam wtedy pracowałem. Oszalałem z radości, przekonałem dyrektora ZPR, że Mayel jest dwa razy lepszy od Eltona Johna i już wkrótce zakład widowisk estradowej ZPR opracował trasę obejmującą 8 koncertów na terenie PRL. Było bardzo przyjemnie i pięknie, aż do momentu, kiedy na 30 dni przed początkiem trasy Joe w krótkich słowach poinformował, że Mayel odwołał wyjazd ze Stanów. Podobno nie opłaca mu się przyjechać do Europy na kilka koncertów w Polsce, bo na Węgrzech i w Jugosławii, gdzie też miał grać, nie sprzedano ani jednego biletu. Nie mogłem w to uwierzyć. Zadzwoniłem bezpośrednio do Roda McSweena, który niestety twardo potwierdził to nieszczęście. Moje tłumaczenie, że w Polsce czeka 20 tysięcy fanów, że wynajęto już salę i że poszła zmasowana promocja, musiało zabrzmieć jednak na tyle przekonująco, że Rod zaczął mięknąć. Następnego dnia przyszedł telex, że sam John Mayel chce usłyszeć moje biadolenie. Podano też numer telefonu, pod którym artysta będzie przebywać we wtorek o godzinie 18. Przypominam, to był rok 1980. Nie było połączeń satelitarnych, internetu i telefonów komórkowych. Połączenia zagraniczne realizowane były za pośrednictwem wszechmocnej centrali międzynarodowej. Nawet jeżeli udało się po paru godzinach do niej dodzwonić, to uzyskanie docelowego połączenia było uzależnione od humoru i dobrej woli pani telefonistki. A tu nie dość, że trzeba dzwonić hen za Atlantyk, to jeszcze o określonej porze. Nie darmo jednak byłem wówczas szefem działu zagranicznego. Uruchomiłem Sławka M., mojego człowieka do zadań specjalnych. Ten uroczy blondyn, kochający życie bez ograniczeń, co znajdowało niezwykłe uznanie u płci przeciwnej, miał bardzo bliskie koleżanki w biurze paszportowym, w agencjach podróży i oczywiście w międzymiastowej. Dzięki tej więzi udało się nawiązać łączność o właściwej porze. Inna rzecz, że Sławka nie było potem w pracy przez dwa dni. Po drugiej stronie rzeczywiście odezwał się John Mayel. Był na party zorganizowanym przez jego ówczesną wytwórnię DJM. W tle słychać było wesoły gwar oraz szczęk sztućców i kieliszków. John w znakomitym humorze próbował nawiązać towarzyską konwersację, ale ja byłem tak nakręcony, że w kółko gadałem o polskich fanach, o wielkiej promocji radiowej, dziesiątkach tysięcy plakatów. You must come to Poland in October. Zapanowała chwila ciszy, choć wydawało mi się, że słyszę gulgotanie wychylanego kielicha. Bingo! Send the air tickets to Rod at ITB. I stało się. Po 10 latach od chwili, gdy po raz pierwszy usłyszałem Room to Move, mogłem w realu, na własnym terytorium, uścisnąć dłoń mojego bluesowego guru i wysłuchać oryginału na żywo.

poznałem też bliżej człowieka. To typ narcystycznego twardziela, apodyktycznego szefa, systematycznego, wręcz pedantycznego biznesmena, trzymającego otoczenie raczej na dystans. Ale przede wszystkim osobnik wysoce charyzmatyczny, dysponujący tym czymś, czego inny nikt nie ma. I nie można mu odmówić poczucia humoru. Nie był to dobry czas w artystycznej karierze mojego idola, ale też okoliczności nie były sprzyjające. Najpierw świeżo usankcjonowany związek z Maggie, zwiastujący perspektywę rodzinnego ciepła i satysfakcji emocjonalnej, a chwilę potem dramat utraty dotychczasowego dorobku materialnego, lecz także w dużej mierze twórczego. Pewnie dlatego podczas pobytu w Polsce Mail cały czas był na lekkim rauszu. Nie rozstawał się z kubeczkiem z wieczkiem, którego stale uzupełniana zawartość utrzymywała go w niezmiernie dobrym nastroju. Tylko raz widziałem go absolutnie trzeźwego przy wypłacie kontraktowego honorarium.

Jednym z warunków przyjazdu do Polski była dolarowa gotówka. Kupka zielonych banknotów została zabezpieczona w metalowej kasetce w szafie pancernej ZPR, do której klucz miała tylko upoważniona kasjerka. Urzędowała w ciemnej kanciapie na pierwszym piętrze Pałacu Prymasowskiego, nieopodal mojego gabinetu. Spotkaliśmy się z Johnem u mnie w biurze i gdy przy herbatce usiedliśmy, by grzecznie porozmawiać, w całym budynku nagle zgasło światło. Na Miodowej koparka przecięła kabel. Dopóki piliśmy herbatkę, było jako tako, ale gdy po opuszczeniu mojego biura znaleźliśmy się w ciemnym, z lekka śmierdzącym machorką korytarzu i ruszyliśmy po skrzypiącej drewnianej podłodze do kasy, wyczułem u mojego gościa niepokój. Pani kasjerka, bardziej niż brakiem prądu, przerażona była wizją oddania dolarowego bogactwa kudłatemu i długowłosemu Chrystusowi przyodzianemu w t-shirt Supermana, w dodatku nie mówiącego po polsku i nie posiadającemu dowodu osobistego. John natomiast po nerwowym przeliczeniu banknotów i złożeniu artystycznego podpisu na formularzu kasa wyda, upchnął dolarową sałatę w specjalnie skonstruowany skórzany pas, który ukrył następnie pod wspomnianym t-shirtem i poprosił, żebyśmy czym prędzej wrócili napić się tej herbatki.

0: Trasa po Polsce przebiegła sprawnie, bez większych zakłóceń. Nie udało się niestety zsynchronizować ramówki trójkowej z pobytem naszego mistrza w Warszawie. Nie oznacza to jednak, że nie wystąpił w programie bielszy odcień bluesa. Wręcz przeciwnie. Był to najdłuższy bielszy odcień bluesa w historii PRL i pierwszy zrealizowany na żywca. Dyrekcja dała zgodę na dwugodzinną rozmowę z Johnem przeplataną jego nagraniami. My z Wojtkiem Manem na Myśliwieckiej, a nasz gość przy telefonie w poznańskim hotelu Polones. Zapoznaliśmy artystę z rezultatami plebiscytu antenowego, w wyniku którego słuchacze wybrali 10 najlepszych jego nagrań. Na podium znalazły się kolejno Jenny, California i Crying. Słynne Room to Move dopiero na czwartym miejscu. Ten wybór był chyba jedną z niewielu rzeczy, które mu się w Polsce nie spodobały, bo generalnie był zachwyt publicznością, promocją i organizacją. W miłej kartce świątecznej, którą Maggie, jego żona, wysłała po powrocie z Kalifornii, określiła tournée po Polsce jako jedno z najlepszych doświadczeń w życiu jej i kolegów zespołu. I choć już wtedy miała świadomość niepewnej sytuacji nad Wisłą, wyraziła nadzieję na powtórną wizytę już w następnym roku. Tyle, że w 1981 roku nikomu nie przychodziło do głowy, by organizować muzyczne trasy artystów z zagranicy.
1: What did you come here? Hear an old record or something?

I tak oto zakończyliśmy czytane wydanie Bielszego Odcienia Bluesa, a muzycznie zamknie je prezentacja trzech nagrań z dyskografii Johna Mayela, które uzyskały pierwsze trzy miejsca w plebiscycie Bielszego Odcienia Bluesa, o którym wspomniałem wcześniej w tej audycji. A więc kolejno będą to Jenny, California i Crying. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Poszukiwanie źródeł inspiracji do kolejnej audycji Bielszy odcień bluesa bywa czasami niełatwym zadaniem, bo ileż można wykrzesać z siebie nowych idei. Tym razem inspiracja przyszła do mnie sama. To mogę powiedzieć w postaci bardzo sympatycznej, bo tą inspiracją był Filip Łobodziński, a konkretnie przypomniany przez niego kontekst bluesowo-literacki. Otóż przysłał mi coś, co kiedyś już znałem, ale o czym zapomniałem, mianowicie tekst jednego z opowiadań amerykańskiej autorki Judith Podell, który nosił tytuł Blues for Beginners, Stories and Obsessions. Czyli blues dla początkujących, historie i obsesje. To jest niewielka książeczka, raptem 72 strony, wydana w 2013 roku w Stanach Zjednoczonych. Pani Judith Podell jest literatką, pisarką, chyba także trochę stand-uperką. Ta książeczka ukazała się w niewielkim nakładzie, ale zdobyła sobie sporą popularność. Zdaje się, że nakład wznawiano. Jest też nadal dostępna w formie e-booka na Amazonie. W pewnym sensie ten tytuł Blues dla początkujących jest jak gdyby instrukcją poznawania istoty bluesa, ale nieco przewrotną. Przewrotną i zabawną. Stills kiedyś powiedział, że jedyna rzecz, która nie tyczy bluesa, to to, że blues może być zabawny. I pani Judith Podell zdaje się zaprzeczać właśnie temu stwierdzeniu, nadając bluesowi przewrotnie charakter zjawiska bardzo nietypowego. I pomyślałem sobie, że trzeba zrobić audycję, która by częściowo przynajmniej zilustrowała niektóre tezy, które pani Podell w swojej książeczce zaproponowała. Są to tezy głoszone z przymrużeniem oka, dlatego ja będę się starał nadać moim muzycznym odpowiedziom charakter zaprzeczenia jej propozycji. Będzie też w tej audycji sporo cytatów z tej właśnie książeczki, w której jedna z części zaczyna się od krótkiego stwierdzenia. Większość bluesa zaczyna się od słów obudziłem się dziś rano. Niby tak, sprawdziłem w mojej bibliotece, mam przynajmniej 60 utworów bluesowych, które zaczynają się mniej więcej w ten właśnie sposób. Zazwyczaj chodzi o to, że obudziłem się dziś rano i nie było już mojej dziewczyny, albo obudziłem się rano i zacząłem szukać broni, czyli raczej ta druga część po samym oświadczeniu, że już człowiek się obudził, nie przynosi specjalnie pozytywnych konotacji. Ale można znaleźć oczywiście i takie, które wcale nie niosą takiego negatywnego przekazu. Oto Mavis Staples w swojej pieśni Woke Up This Morning i w podtytule With My Mind on Jesus. Bo wiadomo, że pani Mavis jest bardzo religijną osobą.

Pani Judith Podell powołuje się w tej książce na wyimaginowaną osobę, specjalistkę od bluesa o pseudonimie Memphis Earline. I otóż Memphis Earline wypowiada się na przykład w ten sposób o tym elemencie amerykańskiej rzeczywistości, który zawsze miał ogromne znaczenie dla amerykańskiej codzienności, czyli o samochodach. I oto co Memphis Earline pisze. Bluesowe samochody to Chevrolety, Fordy, Cadillaki i zepsute ciężarówki. Blues nie podróżuje Volvo, BMW ani pojazdami typu SUV. Większość środków transportu bluesa to autobus Greyhound lub pociąg jadący na południe. No więc poszukałem, pogrzebałem w moich zbiorach i oczywiście znalazłem takie bluesy, które nawiązują do bardziej luksusowych pojazdów. A zaczniemy od swojego rodzaju standardu, czyli kompozycji Boba Dylana w jego własnym wykonaniu, odnoszącej się do marki Buick, niewątpliwie marki dosyć ekskluzywnej i eleganckiej. From a Buick 6, Bob Dylan.

odnalazłem także inne pieśni opowiadające o bardziej luksusowych markach samochodów i za chwileczkę zaproponuję Państwu takie zestawienie Mercedesa z Jeepem Cherokee Laredo. Mercedes, no to wiadomo, Mercedes jest Mercedesem wśród samochodów. O tej właśnie marce w utworze Mercedes Blues opowie Sugar Blue i oczywiście zagra na harmonijce ustnej. A do tego współczesny duet The Warren Treaty opowie o samochodzie Jeep Cherokee Laredo. To jest SUV tak zwany, duży samochód, z dosyć luksusowym zazwyczaj wyposażeniem, no i z potężną przestrzenią wewnątrz, w której można realizować także intymne stosunki damsko-męskie. I o tym właśnie opowiada duet The Warren Treaty.

kolejne dwa przykłady na bluesowe odniesienia do amerykańskiej motoryzacji. Jedna dosyć współczesna, bo pochodząca z płyty wydanej w 2024 roku przez grupę Can't Heat. To będzie utwór Going to Heaven in a Pontiac. Chociaż niby pieśń współczesna, ale Pontiaca zdaje się przestano produkować jakieś 20 kilka lat temu. A drugi utwór to z kolei klasyk. Klasyk Duke'a Ellingtona zatytułowany Gyps Blues, ale w wykonaniu znanych nam dobrze przyjaciół bluesa z zespołu Roomful of Blues.

Przypominam, że w tym wydaniu naszej audycji słuchamy nagrań odnoszących się do instrukcji bluesowej pani Memphis Erlin zatytułowanych Rules of the Blues. Wśród tych rules znajduje się także takie oto stwierdzenie. Nastolatki nie potrafią śpiewać bluesa, tylko dorośli śpiewają bluesa. No, oczywiście jest sporo przykładów, że są młodzi, nastoletni, bardzo utalentowani artyści i artystki, które temu mogą zaprzeczyć. Ja wybrałem taką oczywistą oczywistość, czyli Johnny'ego Langa, który swoją pierwszą płytę nagrał wręcz jako Kid Johnny Lang z zespołem The Big Bang. Na tej płycie znalazła się jego własna interpretacja pięknego, rozlewnego bluesa Taba Benoit zatytułowanego Nice and Warm. Nastolatek Kid Johnny Lang.

wśród zasad, jakimi powinna się kierować bluesowa estetyka, jest także ta odnosząca się do umiejscowienia bluesowej akcji. I oto Memphis Erin pisze: blues może odbywać się w Nowym Jorku, ale broń Boże nie na Hawajach, ani w żadnym miejscu w Kanadzie. No i tu mam oczywiście sporo zastrzeżeń do tego stwierdzenia, bo przecież kanadyjscy artyści i artystki są bardzo poważną siłą we współczesnym bluesie. W Kanadzie znajdują się także świetnie prosperujące i wydające mnóstwo ciekawych nagrań firmy płytowe. Jedną z moich ulubionych wykonawczyń bluesa z Kanady jest pani Crystal Shawanda, w której wykonaniu usłyszymy Evil Memory.

Opowiadanie, o którym mówię, odnosi się także do bluesowych napojów. I znajdujemy tu takie oto stwierdzenie. Dopuszczalne napoje bluesowe to tanie wino, whisky lub bourbon, mętna woda lub okropna, paskudna czarna kawa. Oraz, że napojami bluesowymi nie mogą być Perrier, Chardonnay czy Snapple. Snapple to jest przypadłość czysto amerykańska, nieznana na europejskim rynku, ale nie będziemy się w to wgłębiać. Ja natomiast dla przeciwwagi dla tego stwierdzenia, że dopuszczalnymi napojami bluesowymi są wyłącznie tanie produkty i niesmaczne, chciałem zaproponować kompozycję Muddy'ego Watersa zatytułowaną Champagne and Reefer. Tym razem Muddy Waters interpretować ją będzie w towarzystwie The Rolling Stones.

Mamy też sekwencję odnoszącą się do imion wykonawczyń i wykonawców bluesa. Otóż wynika z tego, że imiona bluesowe kobiet to powinny być Sadie, Big Mama albo Bessie, a dla mężczyzn Joe, Willie, Little Willie albo Big Willie. Natomiast osoby o imionach takich jak Michelle, Amber, Debbie czy Heather nie mogą śpiewać bluesa, niezależnie od tego, ilu mężczyzn zastrzelą w Memphis. No i tutaj mam pigułę bardzo zaprzeczającą temu oto stwierdzeniu. Na początek Debbie i Heather. Debbie Davis to autorka jednego z moich ulubionych radosnych bluesów, czyli piosenki Picture This, a w drugiej kolejności przypomnę nagranie pani Heather Newman zatytułowane Willie James.

No więc zaprzeczyliśmy już temu, że wykonawczynie bluesa nie mogą mieć na imię Heather albo Debbie, a teraz dwa razy będą panie o imieniu Michelle. Po pierwsze Michelle Shocked, która zginęła mi gdzieś z horyzontu muzycznego w pierwszej dekadzie XXI stulecia, no ale pozostawiła po sobie sporo nagrań, które właśnie mogą zaprzeczać temu, że ktoś, kto ma na imię Michelle, nie potrafi śpiewać bluesa. Michelle potrafiła. If Love Was a Train to jej piosenka, a za chwilę potem kolejna Michelle, czyli pani Michelle Wilson, tym razem z zespołem Roomful of Blues, w piosence dedykowanej Porkiemu Cohenowi. Trombone, Porky, Michelle Wilson i Roomful of Blues.

Aha, znalazłem też jeszcze jedno nagranie, które zaprzecza stwierdzeniu, jakoby w Kanadzie nie mogła się roztaczać bluesowa aura, bo oto za chwilę Devon Allman zaprezentuje się w swojej własnej kompozycji zatytułowanej Vancouver.

swoją instrukcję tyczącą obsługi bluesa, jej autorka kończy takim oto paragrafem. Nie ma znaczenia, jak tragiczne jest twoje życie, które przecież niby jest podstawą tworzenia bluesa. Jeśli masz chociaż jeden komputer, nie możesz śpiewać bluesa. No dobrze, to na koniec tego przeglądu nagrań, które odrzucają zasady opublikowane w książeczce Blues for Beginners autorstwa pani Judith Podell. Dwa nagrania odnoszące się do rzeczywistości komputerowej. Pani Lavelle White, i to zwracam uwagę, że ten utwór nagrała już dobrze po 70. w utworze Computer Blues, i to jest jej własna kompozycja, a na zakończenie już nasz dobry znajomy, czyli Little Ed ze swoimi The Blues Imperials w utworze własnym zatytułowanym Computer Girl. I w ten oto sposób kończymy recenzję książki pani Judith Podell zatytułowanej Blues for Beginners. Przez radio mówił do państwa jak zawsze Jan Chojnacki.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Zligurecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, Zligurecka i Sosnowski. Trują o muzyce. Witają Państwa uniżenie i serdecznie.
1: Górecka.
0: I Sosnowski. Państwo zapewne zastanawiacie się, dlaczego Górecka zanosi się takim historycznym śmiechem.
1: Wcale nie historycznym, trochę chichocze, przyznaję, ale to dlatego, że mam lekką głupawkę. A wracając do naszego dzisiejszego tematu, to ostatnio skarżyliście się Państwo, że w naszej audycji o jedzeniu musieliście Państwo funkcjonować bez popitki.
0: W związku z tym przygotowaliśmy całą serię piosenek, które opowiadają właśnie o spożywaniu, ale tym razem nie brokułów, czy też makaronu, ale
1: ani
0: właśnie...
1: Ani herbatki, ani kawy.
0: Ani kawy, ani herbatki, tylko właśnie różnych napojów alkoholowych.
1: Dlatego jeżeli nie chcecie Państwo tą tematyką się zajmować, to proszę zatkać uszy, bądź wyłączyć odbiorniki.
0: Do wyłączania odbiorników absolutnie nie zachęcamy, natomiast zachęcamy do wysłuchania piosenek. Zaczynamy od pierwszej właściwie piosenki pijackiej.

0: to nie jest niesamowite, że pierwszy kawałek, który wszedł na listy przebojów o tematyce alkoholowej, został wykonany przez kobietę, a teraz, kiedy szukaliśmy utworów do audycji, okazało się, że kobiety o alkoholu bardzo mało śpiewają.
1: Aktualnie w dzisiejszych czasach faktycznie myślę, że ciężko byłoby znaleźć, chociaż takie piosenki są, istnieją. My natomiast skupiamy się raczej na tych niezobowiązujących i w sposób niezobowiązujący mówiących o alkoholu właśnie.
0: Po prostu postanowiliśmy, że nie będzie picia na smutno, choć będzie też wyjątek od tego. Ale generalnie stawiamy raczej na picie w dobrym, pozytywnym towarzystwie.
1: I o takim właśnie spożywaniu whisky śpiewa Eric Sardinas w piosence noszącej tytuł Down to Whiskey.

A skoro już jesteśmy przy whisky, to swojego czasu zespół The Doors nagrał numer Alabama Song, czyli inaczej Whisky Bar, w którym to właśnie podmiot liryczny śpiewa o tym, że jeżeli natychmiast bohaterowie tego utworu nie odnajdą baru z whisky, wówczas nie przetrwają. Pada tam wręcz sformułowanie: powiadam wam, że umrzemy niechybnie, jeżeli nie znajdą tego baru z whisky.

0: Czy udało im się znaleźć ten bar, czy nie dotarli?
1: Myślę, że tak, ale to też pokazuje, że czasem człowiek ma takie duże parcie, że musi, bo inaczej się udusi.
0: A czasami te potrzeby są tak duże, że człowiek nie zauważa momentu, w którym już te potrzeby zostały spełnione i wtedy jest po prostu za wiele. Dlatego też proponuję piosenkę Markusa Kinga Too Much Whiskey.

0: I w ten oto sposób przechodzimy do klimatów takich lekko, jakby to Sosnowski powiedział, menelskich, ponieważ teraz będzie mowa o tanim winie, które nazywa się Thunderbird i śpiewa o nim C6 Steve.
1: If you're gonna sing a song about drinking wine, you should...

Podczas wybierania utworów do tej audycji nagle uświadomiłem sobie, że bardzo, ale to bardzo dawno nie było u nas Screaming Jay'a, a Screaming Jay, jak mało kto pisał o używkach, mało tego, używkach czasami wykonanych z aligatora. Dlatego też Screaming Jay Hawkins i Alligator Wine.

want tonight.

A teraz wracamy do naszych knajpek, ale nie takich pierwszych, lepszych z brzegu, ale takich ze wschodnimi barmankami, do których człowiek czasem wchodzi z zamiarem posiedzenia chwilę i grzecznego powrotu do domu, a tutaj sprawy toczą się zupełnie inaczej. Ponownie w naszej audycji Łona i Weber, tym razem w utworze Stop Nadiu.

Boże, gdzie ja się dałem zaprosić? Jaki tu mętny ten horyzont zabaw? Jakże się na nic tu nie zanosi? Jak to się nie zapowiada? Jaki tu creme de la creme? Może bez pędu na trend, ale na czasie. Fryzury tu modne, drinki barwne, wifi ma dobry zasięg.

0: i asertywności złoże tak nikłe, że nie ogarniesz. Więc to ostrożnie letę pół litre, bo to się zwykle kończy marnie.
1: Осторожно, двери закрываются.

0: но я не понимаю их язык.
1: Było wino, była whisky, była wódka, natomiast dotychczas nie pojawił się jeszcze mój ulubiony alkohol, czyli rum, a w dodatku rum z kolą, choć to niekoniecznie. I o takim zestawieniu zaśpiewają dla nas The Andrews Sisters, a piosenka nosi tytuł Rum and Coca-Cola.

0: Ja też bardzo lubię rum z kolą, muszę powiedzieć. A teraz będzie utwór, w którym nie pada żadna nazwa alkoholu, nie pada nawet słowo alkohol, ale moim zdaniem to jest ewidentnie numer o piciu. O takim piciu, że się po prostu już kręci w głowie, a utwór wykonuje zespół o chyba najlepszej nazwie w historii, czyli Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch. Nie pomyliłam?
1: Chyba nie, ale w jakim filmie pojawiła się ta piosenka?
0: Oczywiście w Death Proof Quentina Tarantino, a utwór nosi tytuł Hold Tight.

0: przy takiej jeździe faktycznie należy się mocno trzymać. Mieszanie alkoholi przez niektórych uważane jest za dosyć spore wyzwanie i...
1: Na przykład przeze mnie, bo mnie to się zawsze źle kończy.
0: Spore wyzwanie i czasami całkiem niezły eksperyment. Doskonale najwidoczniej zdawał sobie z tego sprawę John Lee Hooker, który zaśpiewa teraz piosenkę noszącą tytuł One Bourbon, One Scotch, One Beer.

No właśnie, jak człowiek tak pomiesza bardzo i no spożyje za dużo tych trunków, to czasem nawet nie pamięta, co tam się działo. Dochodzi do takiej przykrej sytuacji, którą pięknie opisał w swojej piosence Billy Joel w utworze Big Shot, kiedy to bohaterka wypiła za dużo, bo chciała być taka do przodu i potem w ogóle nawet nie pamiętała, co się wydarzyło.

Jeżeli już mówimy o Kacu, to Świetliki, krakowska formacja, nagrała kiedyś taki utwór, który doskonale oddaje ten stan. Gościnnie w tym utworze usłyszycie Państwo głos Bogusława Lindy. Delikatnienie.

na kac. To taki stan, kiedy byle reklama zmusza do płaczu.

jak mokra pszczoła po różnych przedmiotach, telewizorach, szafach, okładkach płyt, książkach. Okno otwarte, oto płaczliwie nawołuje wiosna.

0: płaczesz na reklamach, jak jesteś na Kacu Sosnowski?
1: Na Kacu raczej nie spoglądam w niebieski ekran, ale na reklamach faktycznie zdarza mi się płakać i wzruszać w chwilach, kiedy jestem bardzo, bardzo zmęczony. Wtedy każda pielucha jest w stanie wyprowadzić mnie z równowagi.
0: I proszek do prania.
1: Proszki do prania raczej mniej, ale różnego rodzaju wyroby czekoladopodobne jak najbardziej są w stanie wprawić mnie w stan osłupienia.
0: A teraz będzie moje odkrycie, czyli numer, którego prawie nigdzie już nie można posłuchać. I jest to utwór Marka Dyjaka. Piękna filmowa historia. Polecam wsłuchać się w tekst. Utwór nosi tytuł...
2: Melanż, taki mego autorstwa.

Palomen! Ochroniarz mnie do drzwi, a kelner pod barek, krzycząc Marek, chowa mój zegarek.

0: pytanie.
1: To był ten wyjątek w kwestii picia na smutno.
2: I tu muszę Państwa niestety ostrzec, gdyż nie był to jedyny wyjątek od naszej dzisiejszej reguły. Teraz będzie kolejny i no mam wrażenie jeszcze mocniejszy. Mike Patton wraz z grupą Faith No More śpiewa w piosence RV. Na samym końcu takie stwierdzenie. I wtedy powiem moim dzieciom to, co mój ojciec powiedział pewnego dnia do mnie. Nigdy nic w życiu nie osiągniesz.
1: Koszmar.

0: think it's time that I talk to my kids. I just tell them what my daddy told me. You ain't never gonna amount to nothing.
1: No, sytuacja wprawdzie nieciekawa, ale muzyczka wesoła.
2: A wracając do trochę pogodniejszych klimatów, bo nie moglibyśmy w takim tonie skończyć, proszę Państwa, to jest zupełnie nie w naszym stylu, ale za to teraz będzie taki klimat. Wyobraźmy sobie Sopot, plaża, nikogo nie ma, tylko ekipa przyjaciół, bardzo mocno już pod wpływem procentów. Mamy 5 rano i zespół Raz, Dwa, Trzy, który wykonuje właśnie taki utwór Sopot, 5 rano.
1: Tym optymistycznym akcentem, optymistycznym, prawda?
2: No bardzo, to jest takie ululanie do snu.
1: Mam nadzieję, że zespół Raz, Dwa, Trzy ukołyszy Państwa do snu. My tymczasem dziękujemy za wysłuchanie tej audycji i zapraszamy na kolejną, o ile niebo nie spadnie nam na głowy. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali
2: Górecka
1: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: czyli Górecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W Bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki. To kolejne wydanie pożegnalne Bielszego odcienia bluesa. Pozostajemy na antenie Radia Baobab, ale w tym wydaniu zajmiemy się muzyką.

To było 30 sierpnia 1981 roku. We Wrocławiu odbywał się festiwal Rock na Wyspie. Wśród wykonawców tego festiwalu znalazł się także katowicki zespół Kwadrat. Nazwa zespołu wzięła się po prostu od nazwy klubu, w którym w Katowicach zespół

0: próbował i czasami nawet coś nagrywał. Ten koncert został utrwalony w sposób, jak na dzisiejsze czasy, urągający wszelkim zasadom profesjonalnej fonografii, bo były to dwa mikrofony i magnetofon szpulowy marki Dama Peak. Dodatkowo jeszcze prędkość taśmy na tym cudzie techniki wynosiła tylko 9,5 cm na sekundę. Nic więc dziwnego, że nagranie nie jest specjalnie technicznie doskonałe, natomiast ma niesłychany walor historyczny, bo nie dość, że to jedno z nielicznych nagrań zespołu Kwadrat, to jest to jedno z nielicznych nagrań z wczesnego okresu działalności Michała Giera Giercuszkiewicza. 27 lipca 2020 roku Gier pożegnał się ze światem, z przyjaciółmi i z bębnieniem. Pożegnał się otoczony przyjaciółmi. Nie w tym sensie takim, że trzymali go za rączkę, ale w tym sensie, że dbali o to, żeby jego muzyka pozostała z nami na zawsze. W tym roku dokonano wielu nagrań i poszukiwań nagrań archiwalnych, które ostatecznie zostały zebrane na dwóch płytach kompaktowych, a te płyty zostały wydane przez Metal Mind w bardzo estetycznym zbiorze zatytułowanym Wolność. I właśnie z tego wydawnictwa słuchać będziemy nagrań Michała Giercuszkiewicza. To było nagranie z 1981 roku, a teraz pora byśmy przenieśli się do hali parkowej w Katowicach, gdzie w 1984 roku odbywała się impreza pod tytułem Leszek Winder Super Session. Leszek zgromadził wówczas mnóstwo znakomitości, wśród nich także zespół Jam. Był to czas, w którym bębnił w Jamie właśnie Michał Gier Giercuszkiewicz. Posłuchajmy koncertowej wersji Czerwony jak cegła z tego właśnie koncertu.
1: Jam, prosimy Jam na estradę.
2: Michał Giercuszkiewicz na perkusji.
3: Czerwony jak cegła.

W tej audycji nie będziemy się zajmować poza muzycznymi aspektami życia Giera. Nie będziemy też specjalnie poświęcać dużo miejsca jego toksycznej przyjaźni z Ryśkiem Riddlem. Raczej zajmiemy się śledzeniem jego współpracy z różnymi, ale jakże związanymi ze Śląskiem artystami i zespołami. A umożliwia nam to właśnie śledzenie płyty zatytułowanej Wolność. W 1992 roku w Teatrze Wyspiańskiego w Katowicach wystawiono widowisko zatytułowane Zielony Śląsk. W warstwie muzycznej ważną rolę spełniali śląscy muzycy. Wśród nich był także Michał Giercuszkiewicz. Oto nagranie zatytułowane właśnie Zielony Śląsk, a wykonawcy tego nagrania to właśnie Michał Gier, to Władek Kieniorski na saksofonie, to Józef Skrzek, który gra na mogu i śpiewa, oraz Jerzy Kawa-Kawalec, gitara basowa.

XXI wiek wypełniał Michał Giercuszkiewicz gospodarzeniem na swojej tratwie i współpracą z przyjaciółmi muzycznymi. Najczęściej bywali to przyjaciele z kręgu Bezdomnych Psów albo Śląskiej Grupy Bluesowej. I nagranie ze Śląską Grupą Bluesową z wokalistą Janem Kyksem Skrzekiem. Teraz wypełnimy następne 5 minut naszego programu. Do przyjaciela. Jan Kyks Skrzek i Śląska Grupa Bluesowa.

Ten przegląd nagrań Michała Giera-Giercuszkiewicza uwieczniony w albumie Wolność kończymy nagraniem zatytułowanym Nikt nie zna swej godziny. To śląska grupa bluesowa, to środowisko, które towarzyszyło Gierowi do ostatnich jego chwil. Śląska grupa bluesowa w składzie Michał Giercuszkiewicz perkusja, Krzysztof Głuch piano, Michał Kielak harmonijki, Mirek Rzepa gitara basowa, Agnieszka Łapka śpiew i Leszek Winder gitara. Nikt nie zna swej godziny.

Przenieśmy się teraz w inne miejsce, czas i klimat, by powspominać innego znakomitego muzyka.

W ten oto sposób przenieśliśmy się do 1966 roku i do Wielkiej Brytanii. Właśnie w marcu 1966 roku ukazał się na rynku brytyjskim singiel zatytułowany If You Wanna Be Happy. Nie osiągnął większego sukcesu na listach przebojów, natomiast jest to istotne nagranie w dyskografii Petera Greena, ponieważ to była jego pierwsza oficjalna płytka, która ukazała się na oficjalnym rynku. Jego formacja nazywała się wówczas Peter B's Lunars i w składzie tego zespołu znalazł się także Mick Fleetwood. Ponieważ sukcesu nie było, Peter rozglądał się za innym zajęciem, a za nim rozglądał się sam John Mayall, wówczas uważany za figurę numer jeden w brytyjskim świecie bluesowym. I to właśnie na Petera Greena padł wybór Johna Mayalla i w ten oto sposób Peter Green zastąpił Erica Claptona w John Mayall's Blues Breakers.

Peter Green pożegnał się z tym światem 25 lipca 2020 roku. I aż wierzyć się nie chce, że tych kilkanaście miesięcy pod koniec 60. lat ubiegłego stulecia zostało wypełnione tak niezwykłą gitarową muzyką. I to sprawiło, że przez wielu słuchaczy, wielu fanów, Peter Green nadal uważany jest za jednego z najbardziej oryginalnych gitarzystów wszechczasów. Jego śpiewne, tajemnicze i bardzo indywidualne brzmienie wprowadziło ówczesną muzykę w zupełnie inny świat. Oczywiście Clapton nadal pozostawał tym najważniejszym, tym bogiem gitary, natomiast Peter Green był szamanem, był zupełnie osobny w świecie gitarowej muzyki bluesowej w Wielkiej Brytanii i chyba też na świecie. Jego współpraca z Mayallem trwała niespełna rok. Już wkrótce Peter Green miał się objawić jako jeden z współzałożycieli nowej formacji, ale nim to nastąpiło, nagrał jeszcze pod kuratelą Mayalla taki oto fantastyczny blues. Alabama Blues.

W latach 1967-70 Peter Green współpracował z przyjaciółmi w zespole Fleetwood Mac. I choć nazwa zespołu sugerowałaby, że właśnie Mick Fleetwood i John McVie są liderami tej formacji, to tak naprawdę tym najważniejszym, tym, który określał brzmienie grupy Fleetwood Mac, był Peter Green. Niektórzy nawet do dziś nazywają ten okres w działalności grupy Peter Green's Fleetwood Mac. Odejście Petera Greena spowodowało, że wielu prezenterów powróciło do jego nagrań i też w oczywisty dosyć sposób nawiązywali, ja w tym gronie też, do tych najważniejszych nagrań, do tych najsłynniejszych. Ale w tej audycji chciałbym, żebyśmy posłuchali nagrań koncertowych Petera Greena i to takich, które dowodzą jednoznacznie, że nie praca w studiu, ale po prostu jego niezwykłe wyczucie frazy, no i też niezwykła jedność tego człowieka z jego gitarą sprawiały, że także na koncertach brzmiało to prawdziwie, przejmująco, a może jeszcze bardziej oryginalnie niż na nagraniach studyjnych. Dwa nagrania z lat 67-68 będą to fragmenty koncertów radiowych grupy Fleetwood Mac. Utwory noszą tytuł Need Your Love So Bad i Looking for Somebody.

To niezwykłe brzmienie i tę niezwykłą aurę bluesa, jaką tworzył swoją muzyką Peter Green, docenili także ówcześni, mówimy o końcu lat 60., wielcy amerykańscy bluesmeni. Wspaniałe płyty powstały we współpracy Eddie'ego Boyda i Otisa Spana, właśnie z zespołem Fleetwood Mac. No a poza nimi i ich niezwykłymi, oryginalnymi głosami, gitara Petera Greena określa fantastyczny klimat tych nagrań. Proszę teraz posłuchać dwóch rejestracji Petera Greena z Eddie Boydem w nagraniu Jazz the Blues i Otisem Spanem w utworze Temperature is Rising.

Peter Green doczekał się oczywiście tabunów naśladowców bardziej i mniej udatnych. To bardzo dobra metoda dążenia do doskonałości. Ograniczę się do zaprezentowania dwóch nagrań muzyków, którzy korzystają z tradycji gitarowej Petera Greena i czynią to w sposób znakomity. Jako pierwszy zaprezentuję swoje greenowskie umiejętności Snowy White. To oczywiście kompozycja Petera Greena, Looking for Somebody.

Najdoskonalszym uczniem Petera Greena był i pewnie już pozostanie Gary Moore, który grywał na gitarze Petera Greena i osiągał bardzo podobne, bardzo zbliżone do oryginału brzmienie. Gary Moore zakończy nasze spotkanie z muzyką Michała Giera, Giercuszkiewicza i Petera Greena i będzie to znakomita interpretacja Jumping at Shadows. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Barszcz
1: Sosnowskiego
0: z Ligurecka
1: i Sosnowski
0: trują
1: o muzyce.
0: W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czy Ligurecka i Sosnowski trują o muzyce.
1: Witają Państwa serdecznie
0: Sosnowski
1: i Górecka.
0: Dzisiejszym tematem audycji jest poświęteczny fitness i, jak się przed chwilą okazało, doszło do małego nieporozumienia, ponieważ ja ten temat wyobrażałem sobie zupełnie inaczej, a Górecka inaczej niż ja.
1: Ale myślę, że do tych różnic jeszcze dojdziemy.
0: Zaczniemy od bardzo, moim zdaniem, dobrej piosenki do biegania. Piosenkę tę wykonuje najbardziej znany, chyba poza Björk, islandzki, przynajmniej z pochodzenia zespół, czyli Kallio, No Good.

0: To nieporozumienie wynika z tego, że ja uważam inne aktywności fizyczne, jak na przykład taniec, również za świetny rodzaj fitnessu. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale ja uważam, że to jest dużo przyjemniejsze niż na przykład takie ciśnięcie, prawda, pompek.
1: No, ja nie miałem tutaj, szczerze mówiąc, na myśli pompek, ale przecież wiesz, że ja również lubię tańczyć, tym bardziej, że piosenki, które wybrałem do dzisiejszej audycji, nadają się zarówno do biegania, do pompek, jak i do tańca.
0: I w ten sposób płynnie przechodzimy do utworu zatytułowanego Uwaga, tańczyć, autorstwa Cyrku Deriglasow, pod których manifestem podpisuje się rękami i nogami.

Kolejnym utworem, jakim chciałbym zaproponować do różnych aktywności związanych z fitnessem, jest utwór Love Become Blow, który wykonywany jest przez dwa zespoły bardzo mocno dotknięte przez pandemię, czyli Blackstone Cherry i Monster Truck, i chłopaki postanowili zdalnie nagrać tę oto piosenkę.

0: To, co jest interesujące, to powołanie przez nich na potrzeby tego utworu zespołu, który nazywa się The Cherry Truck Band. Bardzo mi się to podoba, że zmiksowali swoje nazwy.
1: Ale oni są w ogóle niezwykle pomysłowi, dosyć sfrustrowani przez całą sytuację, ale nie poddają się, zachowują ducha walki, a mój ulubiony wokalista John Harvey, przynajmniej ulubiony z zespołu Monster Truck, bo wszyscy tam śpiewają, właśnie kończy nagrywanie solowego albumu, który, jak słyszałem, będzie bardzo, bardzo mocno bluesowy.
0: Ja, jeżeli chodzi o ten numer, to ewidentnie widzę tutaj stylistykę po prostu G.I. Jane, która się podciąga, robi pompki i w ogóle siłownia i tego typu historie.
1: Ale mówisz o tym kawałku?
0: Oczywiście.
1: To znaczy się, że wybór był trafny.
0: Trafny, ale po prostu to taki kolejny rodzaj aktywności. A teraz będzie jeszcze inny. Ja tutaj widzę taki delikatny aerobik, bardzo zmysłowy, nawet w kierunku jeszcze bardziej zmysłowych aktywności fizycznych. I jest to cover bardzo udany utworu Miss You Stonesów w wykonaniu Carly Bruni, ale zmiksowany przez artystę, który nazywa się Aslow i już kiedyś gościł na naszej antenie.

Jeden z moich ulubionych zespołów mieszający muzykę jazzową z muzyką rockową i alternatywną, czyli Pink Floyd, wydał ostatnio płytę zatytułowaną Pianoforte Brutto Netto. Z tejże płyty pochodzi singiel zatytułowany Pink Sunrise. I tutaj nastąpi swego rodzaju autopromocja, właściwie promocja osoby mojej ulubionej absolutnie we wszechświecie Górecki. Otóż obraz do tej piosenki stworzyła obecna tutaj Góreczka. Pink Floyd w piosence Pink Sunrise.

Tutaj, ponieważ pracowałam nad tym teledyskiem, to mogę zdradzić, że Wojtek Mazolewski mówił mi, że ten utwór też jest przeznaczony do takich aktywności jak ten poprzedni. Kontynuując wątek klubowy, będzie nasza klubowa królowa polska, czyli Reni Jusis i jej płyta Magnes, która po wielu latach nieobecności wróciła w formie elektronicznej na Spotify, ku mojej uciesze. A jest to płyta bardzo ciekawie skonstruowana, bo ona cała jest jednym długim setem DJ-skim, więc utwory przechodzą jeden w drugi. Na tej właśnie płycie znalazł się jeden z najciekawszych w mojej opinii coverów, czyli utwór zespołu 2 plus 1 Ocalę Cię w wykonaniu właśnie Reni Jusis w totalnie klubowej, elektronicznej wersji. Namawiam do spalania poświątecznych kilogramów tańcząc, bo to jest o wiele przyjemniejsze niż jakieś tam siłownie.

Ponieważ nie posiadamy żadnej kablówki, ani nawet stacji telewizyjnej odbieranej w sposób naziemny, pozbawieni jesteśmy reklam, ale tu na szczęście z pomocą czasami przychodzi YouTube i reklamy, które możemy obejrzeć na YouTubie. I jedną z piosenek, którą usłyszałem w reklamie pewnego auta, pewnego samochodu, jest piosenka Go Head zespołu Rock Strong.

I to rzeczywiście jest utwór do biegania. A ja tymczasem jeszcze zaproponuję Państwu znowu bardzo taneczny utwór, ale do biegania też na pewno się nada. Utwór Harry'ego Stylesa, Treat People With Kindness. Teledysk do tego utworu pojawił się dosłownie 2 stycznia. Serdecznie go polecam, ponieważ wystąpiła w nim poza Harrym Stylesem i tłumem tancerzy Phoebe Waller-Bridge, którą po prostu uwielbiam. Scenarzystka, reżyserka i aktorka, znana przede wszystkim z serialu Fleabag, który już kiedyś Państwu polecałam. Treat people with kindness. Znakomite hasło na nowy rok.

I teraz będzie utwór taki motywujący, w mojej opinii, do poruszania się i do wykonywania ćwiczeń we własnym zakresie. Brittany Howard, Michael Kiwanuka i St. Francis Hotel w utworze 13th Century Metal.

A teraz utwór, który znalazłem podczas poszukiwania odpowiednich kawałków do dzisiejszej audycji. Nie wiem, czy ze mną się zgodzisz, ale jak dla mnie do biegania znakomity kawałek angielskiego wokalisty i gitarzysty Barnesa Courtneya zatytułowany Fire.

A ja znowu wracam. Trzecia audycja pod rząd, proszę Państwa, ale jakoś tak wyszło, że Celest w ostatnim dniu roku 2020 wydała singiel. No i jak żebym mogła go Państwu nie zaprezentować? Love is back.

No, jeżeli teraz zaprezentowałaś postać tak wspaniałej wokalistki, to ja odniosę się tutaj do absolutnej królowej, czyli Arety Franklin, która w 1937 roku nagrała piosenkę Otisa Reddinga. O wersji Arety sam Otis powiedział, że to już jest jej własna piosenka. Mądrze się tak tylko i wyłącznie dlatego, że aktualnie czytam Arety, biografię napisaną przez Davida Ritza, którą serdecznie polecam. Aretha Franklin i Respect.

0: Muszę powiedzieć, że ten akurat utwór też świetnie się nadaje do maszerowania i nawet testowałam maszerując w dużej grupie.
1: Tymczasem przechodzimy do ostatniego utworu w naszej audycji. Mistrz Screamin' Jay Hawkins w piosence Monkberry Moon Delight.
0: Przyznam, że znam utwory Screamin' Jaya, które bardziej pasują mi do fitness niż ten, ale jak Państwo wiecie, nigdy nie wtrącam się do wyborów Sosnowskiego.
1: Ja nie myślałem tutaj ani o tańcu, ani o bieganiu. Myślałem przede wszystkim o podciąganiu się na drążku.
0: I tym właśnie optymistycznym akcentem, jak zawsze, żegnamy się z Państwem i dziękujemy za to, że słuchacie, komentujecie. Jest nam bardzo miło.
1: Wszystkiego lepszego w nowym roku. Z dziką przyjemnością piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali
0: Górecka
1: i niespodziewanie Sosnowski. Do usłyszenia.

0: drinking Mumberry Moon Delight. Why you look at me with seven brown eyes? W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: czyli Górecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa niezłomnie wita słuchaczki i słuchaczy, patronki i patronów Jan Chojnacki. Wyznałem już parokrotnie w cyklu naszym bluesowym, że rzadko przygotowuję audycje związane z odejściami słynnych muzyków, ale tym razem to był imperatyw bardzo silny. A to dlatego, że Chris Barber, który odszedł od nas 2 marca 2021 roku, towarzyszył mi ze swoją muzyką przez, a, co tu dużo ukrywać, przez ponad 60 lat. No więc nic dziwnego, że kiedy dowiedziałem się, że już go nie ma wśród żywych, pomyślałem sobie, trzeba zerknąć do archiwów, trzeba także zajrzeć w wspomnienia i przypomnieć sobie, a pewnie znacznej większości słuchaczek i słuchaczy po prostu uświadomić, jak istotną postacią w świecie muzyki XX wieku był Chris Barber. Urodził się w 1930 roku i w 1950, a więc kiedy miał 20 lat, założył swój pierwszy zespół i był to zespół jazzu tradycyjnego. Ten pierwszy zespół przekształcił się w coś, co stało się taką opoką jazzu tradycyjnego nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w Europie. I tak naprawdę myślę, że w latach 50. i 60. to orkiestra Chrisa Barbera była najważniejszym zespołem jazzu tradycyjnego w Europie, a być może, że i poza Europą także. Komercyjnie Chris Barber ze swoją orkiestrą odniósł największy sukces w 1956 roku, kiedy nagrał Petite Fleur, czyli Mały Kwiatek Sidneya Bechetta. I to był wielki sukces na listach przebojów po obu stronach Atlantyku, no i w całej Europie. No ale nie będziemy się wgłębiać w tajniki kariery Chrisa Barbera związanej z jazzem tradycyjnym i z Małym Kwiatkiem, bo Chris Barber miał ogromne zasługi także dla naszej muzyki, dla bluesa. O tym dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, ale teraz posłuchajmy muzyczki. Good Morning Blues. W nagraniu tym usłyszymy oczywiście samego Chrisa Barbera, ale także jego przyjaciół, Lonniego Donegana, doktora Johna i Vana Morrisona.

Kiedy w latach 50. do Wielkiej Brytanii zaczęli przyjeżdżać bluesmeni amerykańscy, Chris Barber towarzyszył im nie tylko w koncertach, ale także i w nagraniach i zapraszał do tego swoich stałych współpracowników. Wśród nich była Ottilie Paterson, wokalistka północnoirlandzka, która przez kilkanaście lat była też małżonką Chrisa Barbera. Posłuchajmy teraz Chrisa Barbera w otoczeniu Browniego McGee i Sonego Terry z udziałem głosu Ottilie Paterson. I będzie to stary, dobry When Things Go Wrong.

orkiestrze Chrisa Barbera, poza instrumentami dętymi, basem i perkusją, była także gitara. We wstępnym okresie działalności tego zespołu jednym z gitarzystów był Alexis Korner, uważany przez wielu za współojca brytyjskiego bluesa, współojca z Johnem Mayerem. Oto Alexis Korner z Jamesem Cottonem i Chrisem Barberem w nagraniu Love Me or Leave Me.

W 1972 roku Chris Barber nagrał album zatytułowany Drat That Fretl Rat. Na okładce była też informacja, że można na tej płycie usłyszeć także różnych znanych gości. Wśród nich znalazł się Rory Gallagher, ówcześnie jeden z czołowych gitarzystów bluesrockowych w Wielkiej Brytanii. Oto Rory Gallagher z Chrisem Barberem, który tym razem nie gra na swoim podstawowym instrumencie, czyli na puzonie, ale towarzyszy Gallagherowi na kontrabasie. W ich wykonaniu usłyszymy Can't Be Satisfied.

Rory Gallagher to nie jedyny gitarzysta, z którym Chris Barber nagrywał bluesy. Wśród nich znalazł się również Jeff Healey, słynny kanadyjski, ociemniały muzyk, nieżyjący już zresztą. I oto Jeff Healey i Chris Barber w nagraniu Going Up the River.

0: Jeff Healy with the guitar. Great group there.
1: Oczywiście nie może w naszej audycji zabraknąć także Erika Claptona, który z Chrisem Barberem spotykał się wielokrotnie na estradzie, a my sobie teraz posłuchamy ich wspólnego nagrania zatytułowanego Weeping Willow.

Kolejny muzyk z pokolenia Erika Claptona to Paul Jones, znakomity wokalista i harmonikarz, znany nam doskonale z występów z zespołem The Blues Band w Polsce. Paul Jones z Chrisem Barberem zaprezentuje się teraz w nagraniu I'll Be Rested.

A teraz zaproponuję taką wiązankę już dosyć współczesnych nagrań Chrisa Barbera, pochodzących z przełomu XX i XXI wieku, nagrań z znaczącymi muzykami brytyjskimi. Jako pierwszy zaprezentuje się Jules Holland, wielka osobowość telewizyjna, świetny też pianista boogie, i z nim Chris Barber wykona On the Sunny Side of the Street, no taką dosyć standardową pozycję jazzu tradycyjnego. Następnie zaprezentuje się wokalista i gitarzysta, wielokrotny też współpracownik Claptona, Andy Fairweather Lowe, z którym Chris Barber wykona Precious Lord, Take My Hand. I wreszcie Mark Knopfler, z którym Chris Barber nagrał kilkanaście różnych utworów, a ja z tego zbioru wybrałem Till the Next Time I'm in Town, własną kompozycję Marka Knopflera, którą kiedyś też nagrał Mark Knopfler z Chetem Atkinsem. Oto więc Chris Barber kolejno z Julesem Hollandem, Andym Fairweather Lowem i Markiem Knopflerem.

Na swój wielki jubileuszowy koncert z okazji 70-lecia urodzin John Mayall doprosił także Chrisa Barbera. I oto za chwileczkę Chris Barber, John Mayall i Eric Clapton wystąpią w jednym z najważniejszych standardów muzyki bluesowej, czyli zagrają Hoochie Coochie Man.

Najwierniejszym muzyczno-bluesowym przyjacielem Chrisa Barbera był Van Morrison. I właśnie na koniec pierwszego odcienia bluesa poświęconego muzycznej pamięci Chrisa Barbera dwa nagrania tych muzyków. How Long Blues i Going Home. Chris Barber i Van Morrison. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Hojna.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa, wydanie osobiste. Osobiste, bo będzie trochę zwierzeń związanych z moim bluesowym korzeniem. To znaczy, no chciałbym trochę opowiedzieć, kiedy to się wszystko zaczęło i od czego. A zaczęło się niewątpliwie od Presleya, od Elvisa Presleya, kiedy to w polskim radiu gdzieś na przełomie lat 50. i 60. usłyszałem kilka jego nagrań i w niektórych z nich zabrzmiało coś, co dotychczas było mi obce. I tym czymś okazała się właśnie ta kombinacja nut, harmonii, pulsów, która później, jak się okazało, była wcześniej znana jako blues. I to też będzie taka opowieść przeplatana nagraniami, która ma na celu zademonstrowanie Państwu początków pierwszego odcienia bluesa. Dlaczego właśnie taki kształt ma ta audycja? Dlaczego ma taki tytuł? O tym tytule zresztą to może innym razem, a jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany, to odsyłam do mojej książeczki Blues z kapustą, gdzie opowiadam, jak wymyśliłem tytuł i jak on później został zaakceptowany przez artystę, który był do takiej akceptacji upoważniony. A teraz wracam do moich bluesowych korzonków. Opowieść rozwinę, ale przede wszystkim posłuchajmy Reconsider Baby Elvisa Presleya.

Reconsider Baby napisał i nagrał Lowell Fulson w 1954 roku. To był taki blues z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, który w 6 lat później, w 1960, przejął Elvis jako swoją bluesową formę. Elvis zachował tę 12-taktową strukturę, ale troszkę przesunął swoją ekspresję w kierunku takiego rytmenbusowego frazowania, jednocześnie oczywiście bez świadomości tego, że to robi, tym sposobem przybliżył bluesowy oryginał kulturze białego człowieka. Oczywiście białego człowieka w cudzysłowie. Elvis stał się dla mnie symbolem mojego pierwszego kontaktu z muzyką, która okazała się być bluesem. I generalnie mój związek z bluesem był początkowo powierzchowny, związany z tym, że głównie docierały do mnie nagrania artystów, którzy nie wyrośli w tradycji bluesa, tylko podobnie jak ja potem ją nabyli. Takimi artystami byli głównie muzycy i zespoły z Wielkiej Brytanii, którzy i które tworzyli coś, co nazwano później British Blues Boom. Myślę, że taką najistotniejszą pieśnią, która uświadomiła mi powiązanie muzyki rozrywkowej ówczesnej z korzeniami bluesa było nagranie The House of the Rising Sun zespołu The Animals.

House of the Rising Sun. W 1964 roku nagrali The Animals, ale ta pieśń w zasadzie ma nieustalone pochodzenie. Najwcześniejsze zapisy sytuują to w okolicach ballady folkowej. Natomiast wersja Animalsów wprowadziła nieco inną harmonię, no i co najważniejsze, przekształciła tę ludową pieśń w estetykę rock'n'rollowego dramatyzmu, chociaż bardzo stonowanego. Myślę, że The House of the Rising Sun dla mojego pokolenia był, no i dopóki jesteśmy, to będzie taką opoką, takim punktem startu. Potwierdza to taki oto fakt, że kiedy 30 parę lat temu przystępowaliśmy z Wojtkiem Manem i Krzyśkiem Materną do opieki nad Radiem Pogoda i kiedy zlecono pierwsze badanie, które miało nam uświadomić, jak powinna wyglądać baza nagraniowa, to badanie wykazało, że najbardziej oczywistym nagraniem dla ówczesnego słuchacza, przypominam, to był przełom lat 80. i 90., był właśnie ten utwór, to nagranie House of the Rising Sun. Kolejni wykonawcy brytyjscy, którzy swoją drapieżnością rock'n'rollową dotarli do mojej duszy, byli muzycy z grupy The Pretty Things. Oni też korzystali z dorobku amerykańskich gigantów bluesa, chociażby nawiązywali do tego, co wymyślił Bo Diddley w swoim wzorcowym rytmie 3/2. Zresztą The Pretty Things poprzez niezwykłą ekspresję, a także zastosowanie przesteru gitarowego i usztywnienie rytmu są uważani przez znawców tematu za pionierów rocka garażowego, czy też może nawet muzyki punkowej. Niezależnie od tego, co uważają owi specjaliści, ja byłem zafascynowany ową dynamiką, którą Pretty Things wnieśli do numeru Roadrunner, skomponowanego i wymyślonego przez Bo Diddleya.

Formacją, która zdobyła absolutne szczyty popularności i tej wśród fanów, i tej takiej, powiedziałbym, czysto komercyjnej, niewątpliwie stał się zespół Led Zeppelin, który w wielu momentach czerpał bezpośrednio z bluesowej tradycji, nawet wtedy, kiedy oficjalnie nie przyznawał się do tego, nie podpisując, zwłaszcza we wczesnym okresie swojej działalności, utworów wymyślonych wcześniej przez amerykańskich bluesmenów ich nazwiskami. No ale potem to się wszystko gdzieś wyprostowało. Takim dla mnie najbardziej oczywistym przykładem bluesowej fascynacji Led Zeppelin było You Shook Me, utwór będący poniekąd wspólnym dziełem Williego Dixona i Muddy'ego Watersa, miał w swojej idei jako formę taki wolny dialog bluesowy. Muzycy Led Zeppelin zastąpili harmonijką, taką typową dla wczesnych wersji frazę gitary. No i oczywiście dodali do tego ten niesłychany puls swojej sekcji, dając w ten sposób początek blues rockowi.

Podobną pionierską rolę przypisuje się także i, ja się z tym zgadzam, grupie Cream, która opierała znaczną część swojego repertuaru na bluesowych standardach. Spoonful, Howling Wolfa, Rolling and Tumbling, Williego Newberna, I'm So Glad, Skipa Jamesa, czy wreszcie to może najbardziej podstawowe, czyli Crossroads Roberta Johnsona. Oryginalna wersja Roberta z 1936 roku miała charakter swojego rodzaju rubata. No, natomiast Baker, Bruce i Clapton skondensowali swoją uwagę wokół gitarowego riffu. Tutaj gitara przejęła narrację i ona spajała ten niesłychany puls, który nadawali sekcyjnie Baker i Bruce.

0: Thank Eric Clapton, please, the vocal.
1: Taką oczywistą oczywistością dla mnie był John Mayall, zwłaszcza z okresu wczesnych The Blues Breakers, bo w jego repertuarze można było odnaleźć niemalże taki podstawowy dekalog bluesowych numerów, które powinien zrozumieć i przejąć za swoje każdy szanujący się muzyk brytyjskiej bluesowej fali. Z tego czasu wybrałem utwór It Hurts Me Too, który w 1966 roku John Mayall wprowadził do obiegu, a wcześniej był on wykonywany przez Elmora Jamesa, chociaż przypisuje się autorstwo tego utworu bluesmanowi, który jest znany jako Tampa Red, i to był rok 1931. Oczywiście nikt wtedy jeszcze nie myślał o tym, że można tak pięknie zagrać na elektrycznej gitarze slide.

jednym z nielicznych artystów, który do dzisiaj jest czynny i do dzisiaj jest kultywatorem bluesowej tradycji, jest Paul Jones. Jego wiodąca wokalnie rola w zespole Manfred Mann była w wielu aspektach już wówczas w 1964 roku związana właśnie z bluesowymi korzeniami. Posłuchajmy wersji Smokestack Lightning w wykonaniu zespołu Manfred Mann z 1964 roku. Po raz pierwszy ten utwór wykonał i nagrał Howling Wolf w 1956 roku. Muzycy zespołu Manfred Mann z tego monotonicznego transu Howling Wolfa zrobili typowy dla ówczesnej brytyjskiej fali bluesa numer rytmen bluesowy.

Jak wcześniej mówiłem, główny mój kontakt z tym bluesowym objawieniem miał miejsce poprzez nagrania muzyków brytyjskich. No ale nie mogę pominąć Paula Butterfielda i jego blues bandu, czyli inspiracji z tamtej strony Atlantyku. Paula Butterfielda chciałbym przypomnieć w jego wersji piosenki Good Morning Little Schoolgirl. W 1937 roku Sonny Boy Williamson I stworzył taką podstawową, ikoniczną wersję tego utworu, no a Paul Butterfield z kolegami umieścili ten utwór w klimacie miejskiego chicagowskiego bluesa.

Postacią może najmniej znaną spośród tych, które w tej audycji przypominam, był Long John Baldry, którego uważam za pioniera przekształcania bluesowych standardów w prawie że popularną pieśń. Obdarzony fantastycznym, głębokim barytonem, Long John Baldry potrafił z takiego monotonicznego numeru Johna Lee Hookera, jakim były Dimples, stworzyć rockowo-popowy przebój.

No oczywiście The Rolling Stones nadali w kierunku mojej niedoświadczonej muzycznej świadomości wiele sygnałów świadczących o tym, że blues jest podstawą współczesnej muzyki rock'n'rollowej. Okres 64-69 w twórczości nagraniowej i koncertowej Stonesów niewątpliwie zawierał wiele nawiązań do bluesowej tradycji. Były wśród nich i takie ostre bluesrockowe numery, no i był ten z taką bardzo aksamitną delikatnością, czyli Love in Vain Roberta Johnsona. Myślę, że było to jedno z tych nagrań, które choć wywodzące się z kręgu brytyjskich wykonawców, dał początek kierunkowi, który dzisiaj nazywa się Americana.

Raz jeszcze teraz wracam do Beau Diddley'a jako inspiratora wykonawców brytyjskich z pierwszej połowy lat 60. Mam na myśli grupę The Yardbirds, którzy z tego charakterystycznego, transowego rytmu Hambone Beau Diddley'a dzięki wzmocnionej riffowości gitary, chodzi tutaj o okres, w którym grał już Jeff Beck, wprowadzili swoją muzykę o bluesowych korzeniach w czysto rockowy już margines.

0: nie sposób pominąć Boba Dylana jako tego, który bluesową tradycję podał niejako na tacy ówczesnym słuchaczkom i słuchaczom, a mówię o początku lat 60. Ta jego zasługa była bogato udokumentowana. Już teraz, w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku, kiedy to mieliśmy do czynienia z filmową relacją wczesnej biografii Boba Dylana. Myślę, że spośród tych utworów, które cytuję w tej audycji, ten może być najstarszy, bo Blind Lemon Jefferson zarejestrował ten utwór już w 1928 roku. Ten intymny lament wiejskiego bluesmana Dylan przerodził w coś na kształt folkowego psalmu. See that my grave is kept clean.
1: Well, there's one kind of favor I'll ask of you. Well, there's one kind of favor I'll ask of you. There's just one kind of favor I'll ask of you. You can't see that my grave is kept clean. And there's two white horses following me. And there's two white horses following me. I got two white horses following me, waiting on my burying ground. Did you ever hear that coughing sound?

No i tę taką dosyć nieskładną, jak sądzę, i nieuporządkowaną relację moich wczesnych fascynacji bluesem, który docierał do mnie za pośrednictwem już przerobionych przez białych muzyków wersji, chciałbym zakończyć nagraniem grupy The Allman Brothers Band. Ich wersje starych bluesowych numerów nadały bluesowej estetyce zupełnie nowego wymiaru poprzez fantastyczne zaśpiewy gitarowe, no i dołączenie do tego zbiorowej, swobodnej improwizacji. Oto The Allman Brothers Band w numerze Muddy'ego Watersa z 1955 roku, Trouble No More. To jest fragment tego ich słynnego koncertu w Fillmore East 15 lat później.

Jeszcze taki mam bonus na koniec sprawozdania z moich bluesowych fascynacji, które doprowadziły do realizacji pomysłu pod nazwą Bielszy odcień bluesa. Ten utwór brzmi jak przejęty przez brytyjskich muzyków standard bluesowych, a jest przecież własną kompozycją Erika Bardona, czyli współlidera The Animals. For Miss Cocker, rok 1965. Bardon śpiewa tutaj nie jak frontman blues rockowy, lecz jak typowy bluesowy narrator. Ten utwór brzmi może dlatego tak prawdziwie, bo jest związany z minionym uczuciem Bardona, którym darzył niejaką Doreen Cocker, dziewczynę z Newcastle, z którą Eric był zaręczony, zanim stał się gwiazdą brytyjskiego rhythm and bluesa. I to jeden z tych momentów, w którym blues fantastycznie sprawdza się jako przekaźnik osobistego sentymentu śpiewającego artysty. Eric Bardon, For Miss Cocker, na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. A przez radio opowiadał Państwu Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo. Kabaret Starszych Panów pojawił się po raz drugi na antenie Telewizji Polskiej 6 czerwca 1959 roku. Tytuł po prostu Wieczór Starszych Panów.

0: Tu kabarecik starszych panów.
1: A w nim wasi unierzeni słudzy.
0: Jak zwykle w stroju służbowym.
1: W żakiecie.
0: W cylindrze.
1: W sztuczkowych spodniach.
0: W perlowym plastronie z perlą plastronową.
1: Oraz w kupletach.
0: I znów razem po miesiącach. To zdarzenie w zamyślenie pewne wtrąca. Czy też panie będą w stanie poznać nas?
1: Jako żemy, młodniejemy cały czas.
0: Starsi panowie, dbaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, dbaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj.
1: Na ulicach się znajomych widzi tylu, co we własnym zdamu mkną automobilu.
0: Lecz i nam się zdarzy nieraz kogoś wieść, choć cylinder ma się jeden, a nie sześć.
1: O.
0: Starsi panowie, dbaj. Już nie to zdrowie,
1: a jeszcze nie powiem, możemy stworzyć raj.
0: Starsi panowie, dbaj. Już nie to zdrowie, a jeszcze nie powiem, możemy stworzyć raj. Co do szczęścia, to nie gramy w totolotka.
1: Nie, po co?
0: Jak ma spotkać, niech ojczyznę całą spotka.
1: A cóż znowu by dziwnego było w tym? Rano wstajem, kraj wzbogacony, a my z nim.
0: Starsi panowie, dbaj. Już rąb na głowie, już nie do zdrowia. Jak kochamy kraj. Starsi panowie, dbaj. Już rąb na głowie, już nie do zdrowia. A jak kochamy kraj.
1: Tysiąclecie do rozmyślań nas zachęca. Co by było, gdyby dzisiaj było w ten czas?
0: Pod ten Grunwald, czy by naród cały gnał? Gdyby właśnie wtedy po te cytryny stał.
1: Starsi panowie,
0: dbaj. Szron na głowie, mnie to zdrowia. A mózg jak młody gaj. Starsi panowie, dbaj. Szron na głowie, już nie to zdrowia. A mózg jak młody gaj. Dookoła krążą sobie różne prądy. Na te prądy różne, różnych są poglądy.
1: Różne. My do prądów podchodzimy raczej stąd, by rachunek nie za duży był za prąd.
0: Starsi panowie, dbaj. Szron na głowie, już nie to zdrowia, a w sercu ciągle maj. Starsi panowie, dbaj. Szron na głowie, już nie to zdrowia, a w sercu ciągle maj.
2: Obywatele, oczy w słup. Drobne ogłoszenia, kupno, sprzedaż, najem, posadki. Tylko kto docenia drobne ogłoszenia, ten zagląda życiu pod szatki. Drobne ogłoszenia, trafy, fuksy, gratki, okazje. Co 20 minut zmiany przedstawienia, gdzie byś drogi częściej znalazł je. Drobne ogłoszenia, dziś.

0: ogłoszenia, drobne ogłoszenia, drobne ogłoszenia dziś. Drobne ogłoszenia, drobne ogłoszenia, drobne ogłoszenia w gazetce. Drobne ogłoszenia, drobne ogłoszenia, drobne, lecz nie waczcie ich lekce. Jeden was załzawi, ogłoszenia drobne, jeden was załzawi anonsik. Inny was rozbawi, ogłoszenia drobne, z twarzy wam przepędzi ten donsik. Drobne ogłoszenia, drobne ogłoszenia, drobne ogłoszenia.
1: Ach, ta ściana tak cienka, za nią mieszka panienka, która właśnie udaje się spać. Więc leciutko jak puszkiem, musnę młotka obuszkiem, ten mój gwoździk przeleciał, siamać.

0: gwoździk w tapczanie.
1: Oj, przepraszam, dziękuję.
0: Ojej.
1: Jakaż ściana ta cienka. Za nią mieszka panienka, która właśnie udaje się spać. Więc leciutko jak puszkiem musnę młotka obuszkiem ten mój gwoździk przeleciał. Siema.
0: Pan wybaczy mi, że śmiem, lecz chcę spać iść dziś wcześniej, a pan zaczął przy ścianie coś mej. Słyszę stuk, puk, a za nim wpadł mi gwoździk w tapczanie.
1: Przepraszam, dziękuję.
0: Ojej.
1: Czyż ta ściana nie cienka? Za nią mieszka panienka, która wyraźnie już kładzie się spać. Więc leciutko jak puszkiem muska młotka obuszkiem ten mój gwoździk znów leciał. Siemać.
0: Pan wybaczy mi, że śmiem, lecz chcę spać iść dziś wcześniej, a pan zaczął przy ścianie coś myj. Słyszę stuk, puk, a za nim wpadł gwoździk w tapczanik.
1: Przepraszam, dziękuję.
0: Ojej.
1: Strasznie ściana ta cienka, za nią mieszka panienka, która właśnie udaje się spać. Więc leciutko jak puszkiem muska młotka obuszkiem ten mój gwoździk

0: Polonia, którą w skrócie Polą zwą.
1: Polonia, Pola.
0: Apolonia wlała gorczy w duszę mą.
1: Co pan?
0: Błagałem ją polu, ty mi szczęście stwórz.
1: Rozumiem.
0: Dawałem jej róż.
1: Tak.
0: Uczwistałem do zusz.
1: Mój Boże.
0: Amapola wolała Anatola.
1: Co pan?
0: Czempiona od futbola, Starnopola.
1: Nie, no stara.
0: Mądra Ola,
1: tak,
0: radziła Policola. To nie dla ciebie rozumiem.

0: Tylko on rozumiesz,
1: tak. Nie mrok. Minął już na pole, cios ten spadł.
0: No, oczywiście.
1: Nie mrok. Minął Anatolek, czmychnął w świat.
0: Tak.
1: Nie mrok. Minął ja, suszyłem les i ślad.
0: Biedactwo.
1: I ciała, i kwiat. Pielęgnuję dziś rad. Amapola wspomina Anatola.
0: Co?
1: Czempiona od futbola z Tarnopola.
0: Nie no, to już jest oburzające.
1: Dobra wola nie starczy, mawia pola, dotrzymać czynom pola Anatola.
0: A cóż to za czyny?
1: Aureola do kola Anatola.
0: Aureola.
1: Zaciemiewa moich pies.

0: oczy szczyptą łask.
1: To bardzo smutne.
2: Gliny na dole, draka wyła. Skrwawiony był jak trupi blady, gdy wyciągnęłam go spod lady.

gdy w moim łóżku z ran się lizał, że spluwy mu i kumpli brak i ukochanych jego drak. Błagała mnie raz

ubóstwiam drakę. Nozdrzami chłoną zapach krwi i węza hulgi tonę i chcę ciągle nowych drak. Gdy pragniesz, żebym ci oddała wszystko, co we mnie z krwi i ciała, i z pożądaniem twoim sprząc wszystko, co we mnie z krwi i rząd. O, wtedy pokaż najpierw, jaki sposób zabierasz

0: Ty tylko trochę twarz ci drgnie, to choćbyś piękny był jak Bóg mój śnie. Przed nosem ci zatrzasnę drzwi, do innej idź, niech z tobą śpi. Ja wygląd twój mam gdzieś i tak, byleś robię miał to tak.
1: No, bo pani szanowna to już zawsze, gdy z pijanych kart po nóż i krew wyskoczy czart, pani ubóstwia drakę, tak?
0: Ubóstwiam drakę.
2: Gdy ręka skrada się po krtań, by wpisać śmierć na listę dań, ubóstwia pani szanowna drakę.
0: Ubóstwiam drakę.
1: I jeszcze wtedy, gdy jak klin tak rozdziera noc, syrena glin, to też wtedy ubóstwiasz moje dziecko drakę.
0: Ubóstwiam drakę.
2: Nozdrzami moje dziecko chłoniesz zapach krwi i we łzach ulgi toniesz i chcesz...

0: Przepraszam. Przepraszam. Jestem ze statystyki.
1: Z jakiej statystyki?
0: A z tej statystyki, że na każdych dwóch trzeźwych Polaków przypada jeden zalany. Rozumiemy się?
1: Tak. No,
0: panowie trzeźwi, trzeźwi. Zgadza się.
2: Może jednak pan zechce wyjść, bo chcielibyśmy sfinalizować finalik.
0: Wyjść nie wyjdę, bo nie pozwolę fałszować statystyki. Zrozumiano? Ale można skorzystać z kanapki?
2: Z kanapki? Proszę, trudno.
0: Dziękuję. Drzemnę się.
1: Tak, to my...

0: chciał coś powiedzieć.
1: Kochani, coś do snu. Tylko błagam, bez tekstu, bez tekstu.
0: Aha. A gwizdany może być?
1: Może, tylko bez tekstu.
2: Słuchali Państwo uprzejmie obszernych fragmentów czterech pierwszych wieczorów kabaretu Starszych Panów z lat 1958-60. Całość kabaretu Starszych Panów jest dostępna na 6 płytach CD wydanych przez Polskie Radio. Zestaw ten nosi tytuł Piosenki kabaretu Starszych Panów od A do Z. Nowaliki spod baobabu. Chyba idzie wiosna, panie i panowie, bo sypnęło nowalikami. Lubię mówić, że sypnęło nowalikami, bo to oznacza, że coś się w tym muzycznym świecie dzieje. No i w tej audycji wygląda na to, będzie sporo różności, różnych klimatów, różnych stylistyk, a nawet muzyki z różnych kontynentów. Tak czy owak, różnorodność zapewniona, nawet wtedy, kiedy będziemy mówili o tym samym instrumencie, bo zaczynamy od fortepianu.

przy fortepianie wokalistka Veronica Lewis zagrała utwór zatytułowany Ode to Jerry Lee, czyli Oda do Jerry'ego Lee, Jerry'ego Lee Lewisa. Ale zbieżność nazwisk tym razem jest tylko i wyłącznie przypadkowa, jak to się zwykło mówić, chociaż muzycznie Veronica Lewis przyznaje się do tego, że jest spadkobierczynią części tradycji pianistycznych Jerry'ego Lee Lewisa. To młoda osoba, która od kilku lat zaledwie działa jako samodzielna pianistka i trochę liderka własnego zespołu. Jest związana ze środowiskiem Boston Music. Odniosła tutaj kilka lokalnych sukcesów. Została nawet ogłoszona w 2020 roku Blues Artist of the Year, jeśli chodzi oczywiście o Boston. I w lutym 2021 roku ukazał się album Veronica Lewis zatytułowany You Ain't Unlucky. I oto tytułowe nagranie z tego albumu.

Jak różnie może być traktowany fortepian we współczesnej muzyce szeroko rozumianej, popularnej, za chwileczkę Państwo się przekonają. Oto przy fortepianie zasiada Cameron Graves.

Seven, siedem. Taki tytuł nosi to nagranie i to jest tytułowe nagranie z albumu Camerona Gravesa z lutego 2021 roku. Cameron Graves to pianista, kompozytor i trochę wokalista, kształcony muzycznie, który wymyślił termin thrash jazz. I rzeczywiście to, co zaproponował na albumie Seven, wiąże jego jazzowe korzenie z fascynacją muzyką bardzo heavy, bardzo metalową, thrash metalową. Przyznaję się do tego, że mieszkając jako młodzieniec w Los Angeles, słuchał Living Color, Pantery, Slipknot, a za główną swoją inspirację uważa szwedzki zespół, i żebym tutaj nie pokręcił, bo nie bardzo wiem, jak to się wymawia, Meshuggah, Meshuggah. I oto Cameron Graves przedstawia się właśnie w tym swoim thrash jazzowym wcieleniu. On przy fortepianie, a towarzyszy mu też jazzowaty kwartet, bas, perkusja i gitara. Mansion Worlds, Cameron Graves.

A skoro już byliśmy przy takich metalowych i ciężkich klimatach, to zasygnalizuję i mówię to celowo, że tylko sygnalizuję, album grupy Whitesnake zatytułowany The Blues Album. Whitesnake zakończył tym samym serię trzech albumów, w których muzycy tego zespołu wracają do swoich utworów z różnych niekoniecznie metalowych, jakim się wydaje, klimatów. No i właśnie ten trzeci to jest niby album bluesowy. Broń nas, Panie Boże, przed takim bluesem. To jest czyste metalowe granie, bardzo ciężkie, bardzo mało kołyszące, no ale dla zwolenników tej stylistyki zapewnie atrakcyjne. Wybrałem z albumu The Blues grupy Whitesnake jeden utwór, który nosi tytuł Whipping Boy Blues.

0: no more.
1: Po tych ciężkich, metalowych dźwiękach Whitesnake przejdźmy do dźwięków akustycznych, bardziej zbliżonych do typowej stylistyki Radia Baobab, no i oczywiście też naszych nawalijek. Nowy album Andersa Osborna, Orpheus and the Mermaids, to bardzo kameralna płyta, prawie wyłącznie akustyczna, gitara, harmonijka, głos Andersa Osborna i jako przykład tego, czego można się po tej płycie spodziewać, oto Jacksonville to Wichita, nagranie, które otwiera nowy album Andersa Osborna.

podobnej stylistyce utrzymany jest nowy album Spencera Bertona, artysty urodzonego wprawdzie w Kanadzie, ale głównie jednak zajmującego się bawieniem publiczności w Stanach Zjednoczonych. Nowy album Spencera nosi tytuł Coyote i w zasadzie nie wnosi specjalnie żadnych nowych elementów do tego, czego mogliby się spodziewać fani takiego grania. Ale ponieważ jest to nowa liga, no to spróbujmy zapoznać się z jednym chociażby drobnym fragmentem albumu Coyote. Oto Spencer Burton w nagraniu Things I Can't Do.

wspominałem na początku, że będziemy nie tylko po różnych klimatach i stylistykach się poruszać, ale także będziemy zmieniać kontynenty. No i oto kierujemy naszą uwagę w stronę Skandynawii. W Norwegii występuje Bjørn Berge, artysta, który grywał elektrycznie, gra teraz akustycznie i właśnie zaprezentował album zatytułowany Heavy Goat. Bjørn Berge zagra dla nas utwór The Wrangling Man.

tym szybkim przeglądzie nowalijek z końca lutego 2021 roku nie może zabraknąć płyty Joanne Parker, zatytułowanej Out of the Dark. Joanne to świetna wokalistka z Twin Cities w Stanach Zjednoczonych, która parokrotnie już dawała znać swoim talentem w różnych audycjach Radia Baobab. No a teraz, skoro jest nowy album, to posłuchajmy jej raz jeszcze w utworze Carry On.

Ta różnorodność stylistyk wiąże się także z tym, że w pewnych podgrupach nawet można spotkać absolutnie, wydawałoby się, różniące się od siebie nagrania, które opatrzone są tą samą etykietką, czyli w tym przypadku mówię o muzyce country. Nie dość tego, że to są dwaj artyści z tej właśnie stylistyki, to jeszcze mają takie same imiona, czyli Willie. Willie Jones i Willie Nelson. O ile Willie Nelson to jest firma sama w sobie i nie muszę nikomu wyjaśniać, o co chodzi, o tyle Willie Jones jest to czarnoskóry, kantrowy muzyk z Luizjany, który łączy elementy muzyki country ze współczesnym hip-hopem. No i to jest właśnie ta różnorodność stylistyczna według wielkiej podgrupy, jaką jest muzyka country. Proszę posłuchać tych dwóch nagrań i zadziwić się, jak można wyrastać z tego samego pnia, a grać zupełnie inną muzykę. Willie Jones zaśpiewa Country Soul, a Willie Nelson You Make Me Feel So Young.

I na zakończenie tych nowalijek spod Baobabu wybiegamy nieco w przyszłość, czyli do kwietnia 2021 roku, bo w kwietniu też będą się ukazywać nowalijki. Pierwsza z nich to album zatytułowany Fire It Up, filmowany przez Steve'a Cropera, słynnego kolonela, autora wielu fantastycznych utworów, no ale także znakomitego gitarzysty. Na razie mamy tylko jeden utwór sygnalizujący nadejście płyty Fire It Up. Oto Steve Cropper w nagraniu Far Away.

I kończymy kolejną nowaliką z przyszłości, czyli nowym nagraniem z archiwów Gary'ego Moore'a. Takie właśnie nagrania z archiwum Gary'ego Moore'a ukażą się na albumie How Blue Can You Get w kwietniu 2021 roku. I na zakończenie tych nowalijek spod Baobabu Gary Moore w nagraniu In My Dreams. To były nowaliki spod Baobabu przez Radio Baobab, mówił Jan Chojnacki.

Wybaczą Państwo ten żart na początku. Oczywiście posłużyłem się głosem Curtisa Salgado, żeby wprowadzić jako pierwszą w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa jego nową piosenkę zatytułowaną The Longer I Live. Zgodnie z tym, co mówił Curtis, pochodzi ona z albumu Damage Control, który najprawdopodobniej ukaże się nakładem Alligatora na początku 2021 roku. To jeśli chodzi o przyszłość, natomiast większą część tej audycji poświęcę przeszłości, a to za przyczyną wydanego w lecie 2020 roku wydawnictwa zatytułowanego Steel Wheels Live, obejmującego nagrania koncertowe The Rolling Stones z końca lat 80. Na najciekawszym z punktu słyszenia bluesmena krążku numer 3 znajdują się tam nagrania Stonesów z udziałem Claptona i Johna Lee Hookera, czyli nagrania bluesowe. To w sumie wszystko sprawiło, że postanowiłem odświeżyć moją muzyczną pamięć i przypomnieć sobie najciekawsze utwory z repertuaru klasyków bluesa, które The Rolling Stones mieli i pewnie nadal mają w swoim repertuarze. Przy czym uniknę takich oczywistości jak chociażby Little Red Rooster, czy wreszcie ta płyta, która zawiera wyłącznie bluesy odtworzone współcześnie przez Stonesów. No więc zanurzymy się w historię i jak sądzę z przyjemnością posłuchamy sobie nagrań The Rolling Stones z czasów, kiedy klasyka bluesa stanowiła podstawę ich repertuaru.

To były dwa nagrania The Rolling Stones koncertowe, jak Państwo słyszeli. Zaczęliśmy od I Just Wanna Make Love to You, Willego Dixona, no a potem było Down the Road the Peace, to z kolei utwór skomponowany przez Dona Raya. I nagranie to pochodziło z czasów bardzo zamierzchłych, czyli z początków kariery The Rolling Stones z roku 1965, kiedy występowali w BBC w programie Top Gear. Kolejne nagranie też będzie się wywodziło z tego czasu, nawet jeszcze wcześniejsze, bo teraz patrzę, że to był rok 1964, dokładnie 25 maja. I w studiu BBC The Rolling Stones wykonali utwór Waltera Browna zatytułowany Confessing the Blues.

Teraz nie tyle przypomnę, ile może przedstawię, bo większość z Państwa być może nie miało nigdy do czynienia z tym nagraniem. Nosi ono tytuł Schoolboy Blues i w zasadzie nigdy na oficjalnych wydawnictwach stonsowych się nie ukazało, tylko na takich troszkę podziemnych, butlegowatych. I to jest też rok 1971, utwór skomponowany tym razem już przez Jaggera i Richardsa, no ale niewątpliwie nawiązujący do korzeni autentycznego, prawdziwego bluesa.

Podobnie jak to było w przypadku wielu brytyjskich artystów, którzy rozpoczynali swoje kariery muzyczne na początku lat 60., także muzycy The Rolling Stones byli zafascynowani twórczością Roberta Johnsona. Przypomnę teraz wiązankę dwóch nagrań związanych z katalogiem kompozytorskim Roberta Johnsona. Jedno to z albumu Exile on Main Street, Stop Breaking Down, a drugie koncertowe z 1971 roku, piękna wersja Love in Vain, czyli dwa razy The Rolling Stones w repertuarze Roberta Johnsona.

0: dwa następne nagrania The Rolling Stones z tego skarbca starych bluesów to utwory z koncertów utrwalone na albumie Love You Live. You Gotta Move. No, nawet chyba nie do końca wiadomo, kto skomponował. Wiadomo było, że jako pierwsi wykonywali go Fred McDowell czy Reverend Gary Davis. Ta koncertowa wersja pochodzi z czerwca 1976 roku z koncertu w Paryżu. A zaraz potem też koncertowa wersja Manish Boy, utworu spopularyzowanego głównie przez Muddy'ego Watersa. No ale przecież za nim stoi także L.S. McDaniel, czyli Bo Diddley. A więc Stonesi z albumu Love You Live, You Gotta Move i Manish Boy.
1: You got to move.

Tę sekwencję poświęconą bluesom wykonywanym przez The Rolling Stones chciałbym zamknąć pewnym odwróceniem sytuacji, czyli będzie teraz kilka nagrań, w których starzy bluesmeni wykonują utwory The Rolling Stones. W 1997 roku ukazał się album zatytułowany Painted Blue – Songs of the Rolling Stones. Znalazło się na tej płycie 12 nagrań, firmowanych głównie przez wielkich ówczesnego bluesowego świata, i wszystkie te nagrania to kompozycje Jaggera i Richardsa. To nie jest jakaś wstrząsająco świetna płyta, ale interesujących nagrań tu nie brakuje. Zaczniemy od Luthera Ellisona, który wykona You Can Always Get What You Want.

To był Luther Allison. No i teraz kolejny wielki nieobecny, czyli Johnny Copeland. Ciekawostka taka, że towarzyszą mu w tym nagraniu i córka Simikia, która jeszcze wtedy nie była tak znaczącą postacią w świecie bluesa, i na gitarze Derek Trucks. Wykonają oni kompozycję Jaggera i Richardsa, Tumbling Dice.

I to wydanie pierwszego odcienia bluesa zakończy nieodżałowanej pamięci Clarence Gatemouth Brown. W jego wykonaniu Ventilator Blues na gitarze towarzyszyć mu będzie Sonny Landreth. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab. A teraz pora na cztery bluesowe longiery.

0: To były cztery bluesowe longiery. Radio Baobab. Czwarty wieczór Kabaretu Starszych Panów pojawił się na ekranie Telewizji Polskiej 30 stycznia 1960 roku pod bardzo atrakcyjnym i tajemniczym tytułem Zbyteczne żeberko.
1: Przyszły święta, przeszły święta, już karnawał. Czas nie stawał, wrażeń na wol nam podawał.
2: Z dni minionych, jeśli macie na to chęć, wam pokażą, mili państwo, parę zdjęć.
3: Starsi panowie, dbaj. Już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, dbaj. Już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj.
2: Pierwsze zdjęcie przypomina te dni grudnia, kiedy wyschła nam kochanej Wisły studnia. Kto czym może uzupełnia wody brak i na przykład z braku wiader czynią tak.
3: Starsi panowie, dbaj. Po cóż, że chłody i brak nie wody, gdy w sercu ciągle maj. Starsi panowie, dbaj. Po cóż, że chłody i brak nie wody, gdy w sercu ciągle maj.
1: Tu przyjaciel w czas zamieci ruszył śmiało, aż go wzięło pod palacem, zasypał.
2: Ta ulica to książęca, widać stąd, jak przyjaciel w czas odwilży przepod prąd.
3: Starsi panowie, dbaj. Choć dłonie gole na bój z żywiołem, to w sercu ciągle maj. Starsi panowie, dbaj. Choć dłonie gole na bój z żywiołem, to w sercu ciągle maj.
2: Tu gololeć, cały naród na pysk leci.
1: Któż podnosi starców, wdowy oraz dzieci? Kto pod matki wielodzietne sypie? Piach!
2: No, poznajecie? To znajomi wasi, ach!
3: To starsi panowie, dbaj. Więc choć gololeć nie będzie boleć, a dobre serce znaj. To starsi panowie, dbaj. Więc choć gololeć nie będzie boleć, a dobre serce znaj.

0: Ciu!
1: Spójrz, najmilsza, w tym parkuśmy sami. Nic dziwnego, dokoła już zima. Wyłączyła natura mechanizm i na drzewkach listeczków już nie ma.
2: Wiatr goryczą pachnący park studzi, liście z parku wymiata i ludzi.
3: Tylko władzy wiatr nie ma nad nami, bo gdy usta łączymy z ustami...

0: Mila, czyżbyś mi drżała chwilami?
1: Drżę o ciebie. My szczęście utrudnia to, że dzwonisz tak strasznie zębami.
0: To nie zęby najdroższa, to lutnia. Na niej piosenkę wyzwania miłości chlud, co innych wyploszył stąd gości.
1: Chlud, co władzy wszak nie ma nad nami, bo gdy usta

0: eksploduje pąkowia salwami. Póki wargi tulimy do warg.
1: Przeobrażać najmilsza przyrodę to dla mojej miłości jest detal. Kiedyś wiosną cię tutaj przywiodę, gdy park będzie w bzu wtonąć bukieta. Naszą wiosnę czas zimny nam powił.
2: I powiemy na ucho majowi, że wystarczy na wiosnę czasami.
1: Mocno usta połączyć z ustami
0: i słowiki się

odchodź, nie odchodź z mych tęsknot, ciebie znam. Nie odchodź, nie odchodź, tak długo byłem sam. Przychodzisz późno.

Słuchali Państwo uprzejmie obszernych fragmentów czterech pierwszych wieczorów kabaretu Starszych Panów z lat 1958-60. Całość kabaretu Starszych Panów jest dostępna na 6 płytach CD wydanych przez Polskie Radio. Zestaw ten nosi tytuł Piosenki kabaretu Starszych Panów od A do Z.

0: No i już chciałem powiedzieć dzień dobry, ale mnie tknęło, że przecież państwo mogą nas słuchać, a to w nocy, a to może nawet przed południem czy po południu, albo pora w każdym razie jest nieważna, więc...
1: Albo nawet w byłej Czechosłowacji.
0: I wtedy cała świadomość słuchacza może się obrócić przeciwko nam, bo to nie jest ważne kiedy, ważne co i ważne, że to my.
1: A zmartwiłeś mnie trochę, że się może odwrócić świadomość słuchacza.
0: No jak jest takie zawirowanie gwałtowne, to wszystko jest możebne.
1: No ale w związku z tym, że muzyka łagodzi obyczaje, to może te nagranka jakoś uspokoją wzburzone nerwy.
0: I to jest w sumie naszym celem. Myśmy już kiedyś podobne przedsięwzięcie realizowali, co można było się zorientować nawet po tej zapowiedzi sygnałowej. I tak nam się to podobało, że chcemy do tego troszkę wrócić. Może nie do końca w tej samej formie i w tym samym kształcie, ale no co poradzić na to, że ta muzyka, która nas kręci, to jest ciągle no, ta sama muzyka. Tu się nic nie zmienia. No, nie zmienia się nasz pogląd na świat.
1: No właśnie, a jakoś nie możemy jej znaleźć w popularnych rozgłośniach.
0: Sugeruje, że nasza jest niepopularna?
1: Sugeruje, że nasza jest młoda, nie w pełni jeszcze rozkwitnięta, no i aspiruje dopiero.
0: Aspiruje taką właśnie muzyką. Co to było?
1: To rozpoznałem I Got a Woman, rozpoznałem takie rytmy, które znam z dzieciństwa, ale to nie był Ray Charles.
0: To nie był Ray Charles, ale to niewątpliwie był jego klimat. Który to klimat tak ogarnął Johna Scofielda, słynnego gitarzystę, że postanowił nagrać płytę w całości poświęconą spadkowi Raya. Ten utwór nagrał wspólnie z doktorem Johnem, a wszystkie pozostałe też mają w sobie takie rodzyneczki, które świadczą o tym, że i Scofield, i ci, którzy w tym brali udział, wiele Rayowi Charlesowi zawdzięczają.
1: Ja chciałem tylko dodać, że to nie znaczy, że John Scofield jest chory, tylko doktor John to jest przydomek, on nie jest lekarzem.
0: Nie jest lekarzem, on jest lekarzem dusz poniekąd.
1: No tak, to
0: prawda?
1: Tak.
0: O, i tak się umówmy może. Będziemy leczyć państwa tym sposobem muzycznym i naszą niezwykłą muzyczną elokwencją, ale od czasu do czasu też będzie grało. Ot chociażby tak, jak zagra teraz.

0: skończyło się z nienacka.
1: Tak. I wiesz, co ci powiem, że ja odnajduję w doktorze Johnie, który już nam się przewijał przez nasze wypowiedzi parę minut temu, taką postać, taki punkt odniesienia troszkę do współczesności,

0: I do przeszłości. I to nie tylko, widzę, że jest to mój punkt odniesienia, ale także punkt odniesienia wielu muzyków no, bardzo znanych, znakomitych i nie mniej niż Dr. John zasłużonych dla ogółu.
1: Chcesz powiedzieć, że on poza własną twórczością pojawia się w najróżniejszych projektach i stanowi, nie wiem, łącznik, czy tak jak powiedziałeś, pewnego rodzaju atest może?
0: No jeszcze takie mądre słowo mi przychodzi, katalizator.
1: No to ja nie wiem, bo to z chemii. Mnie się próbówka na chemii roztopiła i mam złe wspomnienia. To może nie używajmy tego przykładu.
0: No, chodzi o to, że on, jak już się pojawi, to roztacza wokół siebie taką aureolkę dobrego powietrza muzycznego, bo też jest niesłychanie wszechstronny. No. Zaczynał przecież od najbardziej takich podstawowych nowoorleańskich nutek, które były bazą dla, czy punktem wyjścia dla wczesnego rock'n'rolla, Fats Domino i te takie żywe, do dzisiaj skłaniające do podskoków sposoby na muzykę z Nowego Orleanu. To był początek, doktora Johna.
1: Czy ty przypadkiem nie dążysz do tego, żeby przypomnieć, że to jest twój kolega?
0: Nie, bo ja już o tym mówiłem w innym miejscu i ciągle do tego wracam.
1: Przypomnieć,
0: to jest mój kolega w tym sensie, że ja mu się miałem okazję pokłonić aż do samych kostek i otrzeć się o tę jego niezwykłą osobowość podczas jego
1: pobytu.
0: Mówił
1: do ciebie, nie?
0: No, mówił, ja też do niego mówiłem i obaj się rozumieliśmy, co ważniejsze.
1: To niezwykłe.
0: Ale to ja bym zostawił to na inną okazję, tę anegdotę, chciałbym, żebyśmy posłuchali, jak Dr. John wpasowuje się w te różne klimaty, które kształtowały amerykańską i więcej, światową muzykę.
1: Czyli odchodzimy od Scofielda?
0: Odchodzimy od Scofielda, może tylko powiem, że ta płyta Johna Scofielda dosyć świeża, bo ona w czerwcu 2005 roku się ukazała, nosi tytuł Plays the Music of Ray Charles, chodzi o Johna Scofielda, że on tę muzykę gra, no i tam poza doktorem Johnem jest cała plejada, Warren Hines, John Mayer, Aaron Neville, Mavis Staples, David Fathead Newman, no czyli wszystkie kierunki, które Ray wokół siebie skojarzył i z których stworzył własną estetykę.
1: To by można audycji zrobić, bo rzeczywiście w każdym gatunku coś się zdziałał. No dobrze, a teraz będzie Dr. John już nie jako kontynuator tradycji Raya Charlesa, tylko...
0: Tylko jako ten, który dał początek pewnej określonej stylistyce.
1: No to będzie stare nagranie?
0: A chodzi o stare nagranie i to w dodatku jeszcze przyrządzone na fortepian. Dr. John zaprosił do niego dwóch kolegów, też pianistów, Pita Jolly, już niestety nieżyjącego, i Henry'ego Greya, i razem na trzy fortepiany i trzy głosy zagrali bardzo tradycyjny, i zresztą bardzo tradycyjnie to zagrali, How Long Blues.

0: How Long Blues to jest bardzo dobry tytuł, a odpowiedź, przynajmniej w naszym wykonaniu, mogłaby brzmieć Yes, Very Long Blues, bo chcemy.
1: Bo chcemy, bo tacy właśnie jesteśmy. Ja jeszcze chciałbym tutaj taką od siebie wrzucić krótką refleksję.
0: Że znałeś doktora Johna.
1: Że właśnie go poznałem.
0: Aha.
1: I teraz jeszcze następna mi refleksja tak uderzyła do mózgu, że wzorem takich naszych poprzednich przedsięwzięć, w tych też zadaliśmy sobie takie zadanie, żeby przy każdej audycji jeden z nas przynosił jakiś temat, czy jakąś sprawę, czy po prostu może płytę, czy piosenkę, wokół której można coś opowiadać.
0: Mhm.
1: I żeby to było takie zadanie od jednego dla drugiego.
0: Ja przyniosłem coś?
1: Nie, właśnie, nie wiem, czy państwo się zorientowali, bo ja się zorientowałem, że to ja dzisiaj przyniosłem coś.
0: A, widzisz, to dobrze, bo tak to bym się upierał, że coś przyniosłem, a nic nie przyniosłem i wyszłoby nie najlepiej.
1: Ponieważ już troszeczkę wyjaśnialiśmy, dlaczego jest doktor John, nie wiem, czy mówiliśmy, że ja go poznałem?
0: Tak, wspominaliśmy też, że on nie jest lekarzem, czyli nie poznałeś go wtedy, kiedy byłeś chory. Tylko byłeś zdrowy.
1: Otóż to. I nie wiem, czy też wspominaliśmy, że dzisiaj dr John będzie takim łącznikiem pomiędzy piosenkami, które my łączymy naszymi zabawnymi dialogami.
0: Ale tak, to teraz zrozumiałem ideę tej audycji.
1: I dr John tym razem z nowoorleańską orkiestrą bardzo tradycyjną, The Dirty Dozen Brass Band.
0: Świetnie.
1: I jeszcze dodatkowo taki kamień milowy muzyki nowoorleańskiej, nie tej takiej jazzowej nowoorleańskiej, tylko tej nowoorleańskiej w rozumieniu bardzo szerokim, czyli Big Chief, Dirty Dozen Brass Band i
0: Dr. John.

0: No to było, ten Nowy Orlan to jest takie moje niespełnione marzenie, bo dwa czy trzy razy
1: Matko przez... jedyna, ja to chciałem powiedzieć, tak? Że to jest moje niespełnione marzenie.
0: Ale ja mam jeszcze gorzej, bo ja tam byłem, ale byłem przejazdem, byłem w pośpiechu, musiałem pojechać, nie mogłem pójść tam, gdzie chciałem.
1: To jeszcze gorzej niż nie być.
0: Jeszcze
1: chyba,
0: gorzej, absolutnie. A powiem ci, że najbardziej w Nowym Orlanie to byłem w Disneylandzie, bo tam jest odrobiony kawałek Nowego
1: Orlanu.
0: A, to Orlanu.
1: Widziałem, ta, i ci to piraci tacy są różni,
0: tak,
1: groźni.
0: I siadłem sobie pod tymi balkonami, ku
1: i takie
0: tymi
1: panie takie, co są kusą odziane,
0: one
1: też udają, że one są żywe.
0: Flirtują, tak. No i udawałem, że to jest prawdziwy Nowy Orlan, ale wciąż nie udało mi się tak naprawdę tam zapuścić małego korzonka i poczuć bardziej tę atmosferę. Bardzo
1: ja
0: żałuję.
1: Mam taką ideę w związku z tym, że jak już strasznie dużo pieniędzy na tym radiu kiedyś zarobimy, bo na razie to nic nie zarabiamy, bo to jest dla przyjemności, ale jak
0: tak?
1: Coś kiedyś...
0: A to ja nie wiedziałem.
1: Że co?
0: Myślałem, że tutaj gdzieś leży teczka z kasą fiskalną i dostaniemy furę pieniędzy.
1: Nie, nie, absolutnie. Aha, nie. To na to na razie nie wychodzi i się nie zanosi. Ale już jak tak będzie, że ta teczka się gdzieś znajdzie, to wtedy pojedziemy sobie do Nowego Orlanu.
0: Dobrze.
1: Dobrze?
0: I do tego prawdziwego.
1: I stamtąd będziemy dla państwa nadawać za pośrednictwem internetu.
0: Ale oczywiście, ja już jestem gotów.
1: Dobrze, teraz
0: wróćmy
1: będzie
0: do tego,
1: Dr.
0: Co
1: John.
0: Co przyniosłeś, tak.
1: I go wyciągnęliśmy troszkę z Nowego Orleanu, przeflancowaliśmy na drugą stronę oceanu, na Wyspę Brytyjską, a w zasadzie nie tyle my, ile Jack Bruce, który go zaprosił i dokonał z nim nagrania fonograficznego. Do tego jeszcze dołączył Vernon Reid, no i powstało Windowless Rooms. Nagranie z takiej zresztą niespecjalnie udanej płyty comebackowej, jak to się mówi, Jacka Bruce'a z 2001 roku.
0: On wielokrotnie próbował comebackować po tych swoich najlepszych dniach z Creamem, ale...
1: A propos właśnie taki comeback, to ja miałbym, korzystając z tej okazji, że już się dorwałem do mikrofonu, apel do słuchaczy, gdyby ktoś z państwa uczestniczył w tym tegorocznym comebacku grupy Cream i miał jakieś wrażenia, to bardzo chętnie byśmy je jakoś przyjęli i może przekazali szerszemu ogółowi, bo tak naprawdę niewiele wiem, czy to, co się działo w Royal Albert Hall w maju 2005 roku, to było zjawisko, to było wspomnienie, to była współczesność, czy to było jeszcze coś innego. Także bardzo namawiam, jeżeli ktokolwiek był albo ma na przykład znajomego, który był tam i może nam coś w tej sprawie powiedzieć, to proszę do nas napisać. Na naszej stronie internetowej będzie adres, pod który można takie
0: przysyłać. Jak ktoś cichaczem coś nagrał, to my nie naskarżymy, nie puścimy tego w sieć, tylko posłuchamy, żeby udawać, że tam byliśmy, no bo nas to ciekawi.
1: A teraz Windowless Rooms. Jack
0: to
1: Bruce.
0: Troszkę klaustrofobiczny tytuł. Pokoje bez okien.
1: Ale grają przestrzennie jednakowoż.
0: No to dobrze.

0: Tak się trochę rozmarzyłem. Wiesz dlaczego? Dlatego, że wspomniałeś o tym koncercie zreaktywowanej grupy Cream. Ja z kolei gdzieś wypatrzyłem i kupiłem sobie jak głupi kolejny boksik Creamów, remasterowany, czyszczony i przypominający tamte wspaniałe czasy. I zawsze wraca to samo pytanie, że jeszcze nawiążę na sekundę do Jacka Bruce'a. Jak to możliwe, że po tak krótkotrwałym, ale niezwykle owocnym artystycznie istnieniu właśnie Jack Bruce niczego wielkiego nie dokonał?
1: Ach, to wiesz, że tutaj myślę, że nie jeden, ale cały zastęp fanów by cię mógł udusić. Ja kiedyś spędziłem godzinę dyskutując z Wiesławem Weissem, który jest moim zdaniem człowiekiem orientującym się w
0: kulturalnych.
1: Tak, no. I kulturalnym, i ma swoje zdanie. I on to zdanie bardzo jasno wyłożył. Z niego wynikało, że Clapton przy Jacku Bruce'ie to jest taki, za przeproszeniem, piesek York. Prawda? Jeśli chodzi o dokonania. Bo Jack Bruce jest innowator, bo Jack Bruce jest wyrastający poza przeciętność i może dlatego ludzie go nie do końca kupują i rozumieją. No, a ty mówisz, coś ty powiedział. Jeszcze raz to powtórz.
0: No tak, no ja się teraz Wiesławowi Weissowi naraziłem, ale równie dobrze możemy spotkać człowieka, który powie, że grupa Gong to był najbardziej wstrząsający okres w historii muzyki rozrywkowej.
1: A znam takiego redaktora osobiście.
0: No takiego redaktora, tak. Widzisz.
1: Duży jest tak. Wyrośnięty.
0: No więc te gusty są subiektywne bardzo, a ja będę twierdził, że szkoda, bo mam parę płyt Jacka Bruce'a późniejszych i zawsze z nadzieją po nie sięgałem i zawsze tam jest coś dobrego, ale Cream to była rewolucja i rewelacja, no a
1: ale skoro już wspomniałeś Gonga, to ja kiedyś Gonga przyniosę, bo tam wbrew pozorom, jak się dobrze pogrzebie, to raz na 10 numerów jest jeden, którego warto posłuchać.
0: No ja nie jestem tego pewien, ale...
1: A, zobaczysz, wycisnę, to posłuchamy. No ale teraz leczymy się z tych wszystkich nieprzyjemnych wspomnień związanych z Gongiem. Leczymy się muzyką doktora Johna. A tym razem on w trzech zupełnie różnych konfiguracjach się nam i Państwu zaprezentuje.

0: To może ja podam tytuły, bo mam kartkę przed sobą i chyba się nie pomylę. Bo były trzy, to już jest dużo. Gdybym miał to zapamiętać, to mogłem się nie udać. Marie Laveau, dobrze powiedziałem?
1: No tak, ale masz do tego strasznie maleńkimi literkami napisane, kto to wykonał. No,
0: Dr. John, to wiemy na pamięć, a potem był jeszcze Cyril Neville i The Mardi Gras Indians.
1: Indians, takie no małe proszę. Też czytasz?
0: Jak blisko mam i jest dobre oświetlenie, to czytam. I ta Marie Laveau, to pewnie chodzi o tę legendarną czarownicę, co nie będziemy o niej mówić, bo...
1: No to było w tekście, nie uważnie słuchałeś.
0: Nie byłem zajęty następnymi małymi literkami. Potem dr John wykonał nie sam Careless Love, co towarzyszył mu Willie T, dobrze mówię?
1: To fantastycznie.
0: I teraz, prawie z pamięci mówię, że było o śniegowym człowieku. To jest Bauban chyba.
1: Bauban jak najbardziej.
0: No i tu po głosie nawet poznałem Leona Redbona, bo on jest tajemniczy, ale rozpoznawalny.
1: I Leona Redbona to też chyba kiedyś pogramy sobie w tym cyklu, nie? Prawda? Bo to jest bardzo...
0: On jest śmieszny i jest uroczo swingujący i jest tajemniczy i ma też wiele różnych takich wycieczek stylistycznych, z których można skleić zupełnie niezłą audycję.
1: Z doktorem Johnem będziemy się pomaleńku żegnać i będzie to pożegnanie już... Ja przyniosłem tego doktora, więc ono będzie,
0: tak,
1: ono będzie bluesowe już typowo, ale też będzie zabawne i skłaniające do gibania, bo też troszkę o to chodzi, żeby nie tylko mówić, nie tylko słuchać, ale i troszeczkę się przyjemnie gibać. Jimmy Vaughan, Dr. John, boom, bapa, boom.

Thank you.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa od czasu do czasu kieruje swoją uwagę w stronę rzeczy niezwykłych. Taką niezwykłą rzeczą może być na przykład odnowienie repertuaru albumu po pół wieku bez udziału ani jednego wykonawcy z oryginalnego składu, który owe pół wieku temu przygotowywał tę płytę. A właśnie będziemy mieli w tym wydaniu Bielszego odcienia bluesa do czynienia z takim przedziwnym zjawiskiem. Zaczniemy od oryginału. Rok 1975.

Rok 1975, kiedy ukazuje się album B.B. Kinga zatytułowany Lucille Talks Back. To nie był najlepszy moment na nagrywanie tego rodzaju albumów, bo też nie był to dobry moment w ogóle dla muzyki około bluesowej. Tak więc, mimo iż B.B. King nadal był nazwiskiem bardzo liczącym się nie tylko w środowisku bluesowym, ale także poza nim, ten album sprzedawał się słabo i nigdy potem już nie został wznowiony. No bo też to był czas, w którym rodziła się estetyka disco, a poza tym macierzysta wytwórnia B.B. Kinga miała wówczas pewne problemy transformacyjne, no i pewnie też zaniedbała nieco promocję tego albumu. Jak już wspomniałem, przez pół wieku ta płyta nie doczekała się wznowień. Dlaczego? Czyżby była pozbawiona wartościowych pozycji, czy też może chodziło o jakieś prawne niedopatrzenia? Nic podobnego. Po prostu nie było chyba jakichś przekonujących argumentów do tego, żeby tę płytę wznowić. Aż przyszedł rok 2026, kiedy to płyta Lucille Talks Back ukazała się ponownie, ale z charakterystycznym i wiele znaczącym dopiskiem 50th Anniversary, czyli 50. rocznica płyty Lucille Talks Back. Z ideą wznowienia tej płyty wyszła Michelle Nidi Giocello. Michelle Nidi Giocello, artystka bardzo ceniona w kręgach intelektualnej formy współczesnego muzykowania, przede wszystkim basistka i wokalistka, ale także kompozytorka, no i być może co najważniejsze, osoba grupująca wokół siebie artystki i artystów myślących i tworzących podobnie jak ona. Michelle uważa tę płytę B.B. Kinga sprzed 50 lat za bardzo wartościowy produkt. Ideą jej stało się odnowienie repertuaru tej płyty, ale oczywiście bez samego B.B. Kinga. Skorzystała więc z grona znakomitych współczesnych muzyków i muzyczek, wokalistek i wokalistów, którzy podjęli się tego niezwykłego zadania. Kto i w jaki sposób realizował te zadanie, o tym w dalszym ciągu tej audycji, a teraz proszę posłuchać, jak ten sam utwór Breaking Up Somebody's Home, który przed chwileczką zagrał B.B. King z oryginału płyty z 1975 roku, brzmi w roku 2026 w wykonaniu, aranżacji i pomyśle Michelle Nidi Giocello.

Płyta Lucille Talks Back 50th Anniversary zawiera, tak zresztą jak oryginał sprzed 50 lat, tylko 8 nagrań. Niektóre z nich są przy tym bardziej rozbudowane niż te na oryginale, w związku z czym sam album trwa nieco dłużej. Michelle podjęła się nadzoru produkcyjnego, zagrała i zaśpiewała utwór Breaking Up Somebody's Home, no ale do pozostałych zaprosiła już swoich przyjaciół. Jednym z nich okazał się Doyle Bramhall II. Ten fantastyczny gitarzysta podjął się zagrania tytułowego utworu z albumu, a więc utworu Lucille Talks Back, który, no, tak jak w oryginale, jest utworem instrumentalnym, bowiem to jest taka forma dialogu między człowiekiem, który gra, a instrumentem, który mu odpowiada. Zgodnie z tytułem, B.B. King postanowił oddać pełny głos właśnie swojej ukochanej gitarze. Doyle Bramhall II, no, znany nam doskonale z różnych wcieleń i z własnych produkcji, zna się również od wielu lat z Michelle. Występowali parokrotnie, dzieląc estradę. Między innymi wspólnie koncertowali z przyjaciółmi Doyle'a z Tedeschi Trucks Band. Oczywiście Doyle nie gra na Lucille, tylko gra na swojej gitarze i nadaje też temu utworowi nieco inne brzmienie i nieco inny puls. Ale duch B.B. Kinga niewątpliwie pozostaje. Doyle Bramhall II, Lucille Talks Back.

Kolejny utwór z albumu Lucille Talks Back, który znalazł się na oryginale w 1975 roku, to Reconsider Baby. To jedna z tych kompozycji, które przejął Bibi do swojego repertuaru, a których sam nie skomponował. No, to jest dosyć znany utwór, można nazwać go prawie standardem. Skomponował go w 1954 roku Lowell Fulson, nadali mu charakter właśnie takiego punktu odniesienia, czyli prawie standardu, między innymi Elvis Presley. No a już w XXI wieku mogliśmy słuchać Reconsider Baby, na przykład w wykonaniu Erica Claptona. W tej jubileuszowej wersji otrzymaliśmy taki produkt, który można nazwać dialogiem wielopokoleniowym. Bowiem z jednej strony usłyszymy tu głos Ann Nesby, dwukrotnej laureatki nagrody Grammy, dysponującej potężnym głosem z kręgu gospel i spirituals. Z drugiej zaś młodziaka, który nazywa się Cam Anthony, zwycięzca amerykańskiego The Voice. No i on z kolei wnosi tutaj taki powiew współczesności, współczesnego R&B. Tempo tu jest klasyczne, umiarkowane, no ale niewątpliwie niesie w sobie taki potężny ładunek uduchowienia. To dwa genialne głosy w jednym.

Na oryginalnej płycie Lucille Talks Back w 1975 roku znalazł się też utwór mniej znany i rzadko wykonywany przez B.B. Kinga na koncertach Don't Make Me Pay For His Mistakes. Nie każ mi płacić za jego błędy. Tutaj główną rolę powierzyła Michelle, artyście, który znany jest przede wszystkim, myślę, słuchaczom po tej stronie Atlantyku z działalności w takiej jazz-funkowej formacji Snarky Puppy. Nazywa się Corey Henry i przede wszystkim jest fantastycznym instrumentalistą obsługującym organy Hammonda. Corey Henry od wielu lat współpracował z Michelle w kręgach nowojorskiej awangardy jazzowej, stąd też nic dziwnego, że znalazł się wśród wykonawców, których Michelle zaprosiła do nagrania nowej wersji Lucille Talks Back. Oto Corey Henry i Don't Make Me Pay For His Mistakes.

Teraz pora na czyste gitarowe, bluesowe szaleństwo, no bo wystąpi Eric Gales. To będzie kompozycja B.B. Kinga, też jedna z tych mniej znanych i mniej spopularyzowanych, When I'm Wrong. Eric Gales jest przy tym jednym z tych artystów, któremu zdarzało się grywać u boku B.B. Kinga w przeszłości. A niezależnie już od kontaktu Galesa z B.B. Kingiem, on i Michelle spotykali się też wielokrotnie przy okazji koncertów, na których przewijały się różne gatunki muzyczne. To jeden z najbardziej dynamicznych i takich, można powiedzieć, elektryzujących numerów na tej płycie. When I'm Wrong, Eric Gales.

Kolejne nagranie, odnowione po pół wieku, nosi tytuł I Know the Price. Też jest to kompozycja B.B. Kinga, no, dosyć typowy przejaw tak zwanego bolesnego bluesa. Znam cenę tych wszystkich przeciwności, które niesie ze sobą współczesny świat. W nowej wersji usłyszymy ten utwór w wokalnym wykonaniu Ink. Ink to naprawdę Atiyah Boggs, wokalistka i gitarzystka z Atlanty, która jest także znaną kompozytorką, pisała, no, to niekoniecznie dla kręgów zbliżonych z bielszym odcieniem bluesa, bo ma na przykład w swoim dorobku utwory, które śpiewa Justin Bieber. No ale jej serce bije jednak w pulsie rytmu bluesowego z południa Stanów Zjednoczonych. No a ponieważ Ink wielokrotnie współpracowała z Michelle w jej różnych eksperymentach, no więc nic dziwnego, że znalazła się także wśród tych, którzy powrócili do starych numerów B.B. Kinga. I Know the Price. Ink.

Na oryginale albumu Lucille Talks Back w 1975 roku znalazł się jeden chyba z najrzadziej wykonywanych przez B.B. Kinga numerów. To utwór zatytułowany Have Faith, kompozycja Sheryl Sutton. Blask temu numerowi przywraca po 50 latach Lady C, znana nam doskonale wokalistka z kręgu współczesnego R&B i jazzu, uważana za jeden z najlepszych głosów swojego pokolenia właśnie w takiej intelektualnej, że tak powiem, otoczce współczesnego R&B. Have Faith, Lady C.

oryginalną płytę Lucille Talks Back z 1975 roku zamyka utwór zatytułowany Everybody Lies a Little, kompozycja B.B. Kinga. Czyli wszyscy troszkę kłamiemy. Czasami nie troszkę, co trzeba przyznać. No ale B.B. King postanowił być dla nas łagodny. Powrócił tutaj Corey Henry, o którym mówiłem przy okazji poprzedniego jego utworu, oraz towarzyszy mu Avery Sunshine, wokalistka i pianistka o takim pięknym, słonecznym głosie. Kiedyś śpiewała nawet w Białym Domu dla Baracka Obamy. I ta koda albumu w postaci Everybody Lies a Little jest też podkreśleniem znaczenia muzyki gospel w całej twórczości B.B. Kinga, która właśnie tą nutą, tym pulsem gospelowym najbardziej ujmuje producentkę tego albumu, czyli Michelle Nidi Giocello. Everybody Lies a Little.

Uzupełnię teraz te nagrania, które znalazły się po 50 latach na odnowionym albumie Lucille Talks Back dwoma numerami samej Michelle. Oto jeden z jej najstarszych numerów, pochodzący jeszcze z połowy lat 90. To był jej drugi album, nominowany zresztą do Grammy. Płyta nosiła tytuł Peace Beyond Passion. Kompozytorem i tak pierwszym wykonawcą tego utworu był Bill Withers. No a Michelle dołożyła do tego soulowo-bluesową atmosferę absolutnie niezwykłą.

To wydanie pierwszego odcienia bluesa, w którym Michelle Nigiocello zademonstrowała swoje niezwykłe przywiązanie do korzeni bluesa i do muzyki B.B. Kinga, zakończymy nagraniem z 2026 roku, jesienią tego roku. Ukazuje się album Michelle zatytułowany Synonym. Płyta zawiera duetowe nagrania Michelle ze współczesnymi wokalistkami i wokalistami. Na zakończenie tego spotkania z pierwszym odcieniem bluesa wybrałem utwór zatytułowany Don't You Want Me. Usłyszymy Michelle w duecie z Cat Power. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa słuchaczki i słuchacze wita Jan Chojnacki. Jak zwykle od niepamiętnych czasów. Zacznę troszkę nietypowo, bo też i czasy mamy nietypowe. Otóż w 45-letniej historii bielszego odcienia bluesa i w 15-letniej historii Radia Baobab nie było dotychczas takiego okresu, w którym zwracalibyśmy się do swoich słuchaczy z jakimś apelem, a zwłaszcza z apelem o wsparcie. No i przyszedł taki czas, że z takim apelem o wsparcie zwróciłem się za pośrednictwem organizacji Patronite. Reakcja jest nadzwyczaj miła i jak sądzę też będzie w sumie pożyteczna dla przyszłości Radia Baobab. Bardzo wszystkim dziękuję tym, którzy już dołożyli swoje cegiełki do budowania potęgi Radia Baobab i bielszego odcienia bluesa, a wszystkim tym, którzy chcieliby jeszcze wesprzeć Radio Baobab, podaję kontakt, który brzmi patronite.pl. Dodam tylko, że te moje podziękowania dzisiejsze antenowe są tylko takim drobnym uzupełnieniem do tego, co każdy ze słuchaczy, który zdecyduje się na wsparcie, otrzyma w formie osobistego podziękowania za pośrednictwem a to Poczty Polskiej, a to Światowej Organizacji Internetowej, czyli Poczty Mailowej. No dobrze, no to teraz do muzyki przechodzimy. Dziś w pierwszym odcieniu bluesa głównie kobiety i ich nowe nagrania. I jeden tylko mężczyzna, ale za to tak dynamiczny i tak oryginalny, że postanowiłem właśnie od jego twórczości rozpocząć. Przygotujmy się na bardzo dynamiczną podróż. Victor Wainwright and the Train.

Sit back with your favorite headphones or speakers, turn it up and listen. It's heavy and I know you're gonna love it. Tak zachęca słuchaczy do wysłuchania zestawu ze swojej nowej płyty Victor Wainwright. Usiądź wygodnie, załóż słuchawki ulubione albo włącz głośniki i słuchaj to...

nami. To ponownie połączenie rock'n'rolla, jazzu, boogie-woogie, honky-tonk, soulu, funk'u, jazzu, może nawet trochę psychedelii, ale we wszystkim tym czuć osobiste przesłanie muzyczne Wiktora Wainwrighta, który nie poddaje się jakimś zdecydowanym trendom, a miesza różne elementy, różne stylistyki i sięga nie tylko do muzyki rodem z Memphis, co mógłby sugerować tytuł tego albumu, ale także bardzo korzysta z doświadczeń muzyki nowoorleańskiej. Jest tutaj rozbudowana sekcja dęta, która daje znać o sobie wielokrotnie szerszymi wstawkami. Album Memphis Loud ukaże się w maju 2020 roku i będzie cieszył uszy wszystkich tych, którzy kochają takie pełne dynamizmu i ekspresji współczesne około bluesowe granie. Jeszcze dwa numery z albumu Wiktora Wainwrighta and the Train. Tytuły Mississippi i Recovery.

Te dwa nagrania nosiły tytuł kolejno Mississippi Recovery i pochodzą z albumu Victora Wainwrighta i jego grupy The Train. Płyta nosi tytuł Memphis Loud. Data wydania 22 maja 2020 roku. W sam raz na świetny prezent dla Helenki, bo przecież 22 maja Helenki mają imieniny. To tyle, jeśli chodzi o męską część tego wydania Pierwszego Odcienia Bluesa. W dalszej części wyłącznie śpiewające i grające kobiety. Króciutkie nagranie, które za chwilę Państwo usłyszą, jest dla mnie zaskoczeniem i do końca nie wiem, czy jest to zaskoczenie bardzo przyjemne.

Tytuł Swing Brothers Swing, a wykonawcy to duet Debbie Davis i Josh Paxton. Debbie Davis występowała już wielokrotnie w pierwszym odcieniu bluesa jako śpiewająca gitarzystka. I jak sięgam pamięcią, to w latach 90. każdą jej nową płytę odznaczałem w programie pierwszego odcienia bluesa. Josh Paxton to pianista związany z Nowym Orleanem, choć urodzony zdaje się w innym rejonie Stanów Zjednoczonych, no ale właśnie w Nowym Orleanie nasiąka nowoorleańską pianistyką. Połączyli swoje losy muzyczne i zdołałem się zorientować, że duet Debbie Davis, Josh Paxton jest zjawiskiem dosyć częstym na scenach nowoorleańskich. Nagrywają też wspólnie, no i właśnie rezultat ich wspólnych nagrań to album zatytułowany Interesting Times, który ukazał się w kwietniu 2020 roku. Mówiłem wcześniej, że zaskoczyła mnie ta płyta i że do końca nie jestem pewien, czy jest to zaskoczenie pozytywne. Opieram tę swoją wątpliwość na tym, że nigdy nie wydawało mi się, że Debbie Davis jest jakąś szczególnie wyróżniającą się wokalistką. Wtedy, kiedy dobrym bluesowym zwyczajem jej głos towarzyszył jej gitarze i nawzajem, to wszystko układało się w jakąś logiczną, z dobrym pulsem całość. A tutaj mamy faceta przy fortepianie i wokalistkę. Tą wokalistką jest Debbie Davis. Ani śladu gitary. To jej śpiewanie do mnie jakoś nie przemawia i dlatego ograniczyłem się tylko do zaprezentowania tego króciutkiego nagrania z albumu Interesting Times od po prostu jako ciekawostki. A teraz, żeby przywołać te piękne chwile, kiedy Debbie Davis i jej nowe płyty bywały częstymi gośćmi w pierwszym odcieniu bluesa w latach 90. Proszę o przypomnienie ulubionego mojego jej nagrania z albumu Picture This, Debbie Davis, rok 1993.

Picture This. Ten numer Debbie Davis otwierał składankę, którą pod hasłem Wierszy odcień bluesa wysmażyłem w 1998 roku. Teraz z przyjemnością na nią patrzę, bo to jest 17 świetnych numerów. Muszę kiedyś do tego wrócić, bo oprócz Debbie Davis, Coco Montoya, Duke Robillard, Dave Hall, Marsha Ball, Lonnie Mack, Tommy Castro, Roomful of Blues i tak dalej i na koniec Johnny Winter i jego It's My Life, Baby. To tyle jeśli chodzi o wspominki, przejdźmy do współczesności. W czerwcu 2020 roku ukaże się nowy album Norah Jones. Wiemy już, że będzie on nosił tytuł Pick Me Up Off the Floor. Wiemy, że pierwszy singiel, który ujawnił się kilka tygodni temu, nosi tytuł I'm Alive. No i teraz możemy posłuchać już drugiego nagrania z tego albumu. Trochę takie łzawe i łzawy tytuł How I Weep. W rozmowie z Rolling Stone'em Norah Jones wyjaśniła, że sytuacja, która tak wszystkich nas w domu zamknęła w kręgu rodziny i w kręgu zainteresowań, z którymi możemy wreszcie jakoś sobie dać radę, Norah Jones pod wpływem koleżanki, poetki, zabrała się za pisanie własnych wierszy. No i to jest jeden z jej pierwszych poemacików, How I Weep. Doszła jednak do wniosku, że nigdy nie wyda tomiku poetyckiego i zaczęła kombinować, jak ten tekst przyciąć tak, żeby pasował do piosenki, do linii melodycznej, którą też sobie wymyśliła. Miała też gotowy pomysł na to, jak to zinstrumentować. W zasadzie tylko dwa instrumenty smyczkowe, skrzypce i wiolonczela, no i coś tam jeszcze w tle. I dzięki temu uzyskała, jak sama uważa, właściwą atmosferę do tego łzawego poemaciku. Oto i on, How I Weep, Norah Jones.

Nora Jones zadebiutowała w Bielszym odcieniu bluesa w 2003 roku. Pamiętam jak dziś. All Your Love. Magic sama zaśpiewała z tej płytki, którą tak naprawdę firmował The Peter Malik Group, a ona tam była tylko featuring Nora Jones. A teraz pora na debiut w Bielszym odcieniu bluesa. Panie i panowie, Eliza Gilkison.

Eliza Gielkeson zadebiutowała w Bielszym odcieniu bluesa. Zadebiutowała, no, lepiej późno niż wcale. Mówię to niejako obciążając swoje konto pewnym zaniedbaniem. Bo Eliza Gielkeson nagrała pierwszą płytę 50 lat temu, w 69 roku. W świecie muzycznym uznawana jest za artystkę z kręgu folk. No ale jeżeli ktoś ma za swoją muzyczną ojczyznę miasto Austin w Teksasie, no to musi nasiąkać także klimatem muzycznym tego miejsca. W 2020 roku ukazuje się album Elizy Gielkeson zatytułowany właśnie 2020. To owoc współpracy Elizy z jej synem, który jest nie tylko utalentowanym perkusistą, ale także producentem. No i to jest bardzo płyta o charakterze Amerykana. Folk, jak kto woli, też może się tam doszukiwać tych folklorystycznych nutek. A ja wybrałem z płyty Elizy Gielkeson takie dwa nagrania, które świadczą o tym, że świat muzyki ludzi mieszkających w Austin w Teksasie musi być pozytywnie skażony bluesowym wirusem. Eliza Gielkeson zaśpiewała Peace in Our Hearts, a teraz jeszcze jedno, leciutko bluesujące nagranie z albumu 2020, Sooner or Later. Eliza Gielkeson.

wystąpiła Eliza Gilkison. W imieniu redakcji Bielszego Odcienia Bluesa oświadczam, że był to bardzo udany debiut tej artystki w tej audycji. Lucinda Williams nie potrzebuje specjalnych rekomendacji. Słuchaczom Bielszego Odcienia Bluesa jest doskonale znana. No a skoro jest w tym roku 2020 nowa jej płyta, to trzeba się nią zająć i będziemy się nią zajmować. Album nosi tytuł Good Souls, Better Angels i jak twierdzi sama wykonawczyni, ten album nie jest opowieścią o jej osobistych przeżyciach i jej wewnętrznym stanie ducha. Ten album jest publicystyczny i odnosi się do tego nieszczęścia, które panuje w Stanach Zjednoczonych niezależnie od wirusa. No a tym nieszczęściem jest oczywiście ktoś, kto próbuje zawładnąć duszami Amerykanów. Ale Lucinda nie daje się. Oto utwór zatytułowany You Can't Rule Me. Nie masz nade mną władzy.

Za chwilę jeszcze jedno nagranie z nowego albumu Lucindy Williams, ale teraz chciałbym Państwu zaprezentować Lucindę jako producentkę. Otóż w ubiegłym roku wyprodukowała album niejakiego Jesse Malina. Jesse to artysta już w sile wieku, koło 50. Kiedyś zaczynał w Nowym Jorku jako hardkorowy punkowiec, potem przeszedł na pozycje rock'n'rollowe, a w ubiegłym roku wydał album zatytułowany Sunset Kids, który właśnie wyprodukowała mu Lucinda Williams. Nie dość, że zajęła się produkcją, to jeszcze w dwóch nagraniach udzieliła się wokalnie. Oto Jesse Malin w duecie z Lucindą Williams. Room 13.

Room 13, pokój numer 13, z albumu Sunset Kids, Lucinda Williams w duecie z Jesse Malinem. No i wracamy teraz do tegorocznego albumu Lucindy Williams z końca kwietnia. Płyta nosi tytuł, jak już mówiłem, Good Souls, Better Angels. W nagraniu You Can't Rule Me Lucinda dała dowód temu, że nie poddaje się władzy tego człowieka, który chce władać narodem amerykańskim. Nowa płyta Lucindy przynosi kolejne nagranie skierowane wprost do prezydenta Trumpa. Man Without a Soul, człowiek bez duszy, Lucinda Williams.

Tośmy się rozpolitykowali w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, więc na zakończenie trochę po prostu bluesowego, spokojnego kołysania. To będzie bardzo tradycyjne 5 minut. Śpiewać będzie Dorothy Moore, a utwór nosi tytuł, no, nie za wesoły, ale przecież w bluesie wszystko może się odwrócić. Sad, Sad Sunday. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: compadre.
1: Wielszy odcień bluesa.
2: Kiedy w lipcu 2026 roku ukazał się długo wyczekiwany nowy album The Rolling Stones, odżyły różne moje wspomnienia związane z tym zespołem. Między innymi zwróciłem uwagę na to, że po raz pierwszy od dłuższego czasu na płycie znalazło się coś, co nie było autorstwa duetu Jagger Richards, tylko był to utwór zaczerpnięty z zamierzchłej przeszłości, Beautiful Delilah Chucka Berry'ego, którą Stonesi wykorzystywali na początku lat 60., no a teraz powróciła ta pieśń w nowej akustycznej wersji. I dlatego pomyślałem sobie, że wrócimy w pierwszym odcieniu bluesa do Stonesów, ale troszkę taką przewrotną zastosuję drogę, zanim dotrzemy do właściwego zamysłu.

Audycja o Rolling Stonesach, w której na pierwszym miejscu znalazł się utwór skomponowany i nagrany przez The Beatles. No, bo jak zapewne znaczna część z moich słuchaczek i słuchaczy wie, to jest jedyny przypadek w dyskografii Stonesów, kiedy nagrali utwór podpisany przez członków zespołu The Beatles, I Wanna Be Your Man. Jak twierdził Lennon, to był taki odrzut z ich twórczości, bo przecież czegoś naprawdę dobrego by Stonesom nie grali, nie dali. Ale myślę, że to było takie z lekkim przymrużeniem oka, no bo w sumie na początku, czyli właśnie w 1963 roku, kiedy ten utwór oba zespoły nagrały, oni się jednak chyba przyjaźnili. No, chociażby sam fakt, że napisali tę piosenkę dla Stonesów wtedy, kiedy okazywało się, że zespół Jaggera i Richardsa nie ma pomysłu na coś, co mogłoby wprowadzić zespół do pierwszej dziesiątki list przebojów. A tymczasem właśnie wersja Stonesów I Wanna Be Your Man okazała się pierwszym singlem Stonesów, który dostał się do pierwszej dziesiątki przebojów w Wielkiej Brytanii.

Stąsi wprowadzili nas do zasadniczej nitki przewodniej tego wydania pierwszego odcienia bluesa, którą będą interpretacje przebojów Jaggera i Richardsa w wykonaniu innych artystów, czyli tak zwanych coverów Stonesów. Na pierwszy rzut zdecydowałem się przypomnieć słynne Miss You, w którym oryginalnie na płytach firmowanych przez Stonesów słychać harmonikę Sugar Blue. Ale Sugar Blue postanowił również zarobić parę złotych

na tej piosence i wstawił ją do swojego albumu zatytułowanego Blue Blazes, rok 1994, Sugar Blue, Miss You.

W tym przeglądzie, oczywiście bardzo takim indywidualnym i dowolnym, piosenek Stonesów, które włączyli do swojego repertuaru i nagrani inni artyści, będą i te takie bardzo znane i popularne tytuły, i te mniej znane, jak chociażby Ventilator Blues, który w 2003 roku opracował po swojemu i nagrał Lucky Peterson.

już w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku zdarzało się, że artyści o dużym znaczeniu we współczesnej muzyce brali się za starsze, no i raczej starsze właśnie kompozycje Rolling Stonesów. Między innymi Lucinda Williams nagrała album zatytułowany It's Only Rock and Roll i to była płyta w całości poświęcona jej interpretacjom utworów Jaggera i Richardsa. Wśród tych kompozycji na tej płycie znalazł się także utwór Play with Fire, Lucinda Williams.

Nieco wcześniej, no bo pod koniec ubiegłego wieku, w 1999 roku, Rob Wasserman, słynny basista, nieżyjący już, pomieścił na swojej płycie zatytułowanej Trios swoją własną, czysto instrumentalną wersję I Can't Get No Satisfaction. Rob Wasserman.

A teraz coś, no niemal z tego czasu, kiedy Stonesi zaczynali. Amerykański zespół The Royal Guardsman, który jest autorem takiego One Hit Wonder, czyli utworu zatytułowanego Snoopy vs. The Red Baron. To jedyny numer, który tak naprawdę zaznaczył się w historii amerykańskiej muzyki, a poza tym nagrywali głównie covery współczesnych im innych artystów. Między innymi trafiło do tego repertuaru As Tears Go By Jaggera i Richardsa, które jest chyba najbardziej dziwaczną wersją tego właśnie utworu w innym niż Stonesi wykonaniu. The Royal Guardsman.

tym cyklu kilkakrotnie już prezentowałem nagrania, które zostały włączone do takiego cyklu zatytułowanego Playing for Change. To jest bardzo zacna akcja, bo łącząca muzyków z różnych stron świata, którzy nagrywają swoje utwory razem z wideo i dochód z tego jest przeznaczony na wspomaganie kształcenia muzycznego w tych bardziej zaniedbanych rejonach świata. W akcjach Playing for Change często uczestniczy Cab Mo, który wspólnie z taką uliczną kalifornijską orkiestrą The California Feet Warmers za chwilę wykona słynne Honky Tonk Women.

Kolejny kobiecy głos w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, prezentującym covery utworów The Rolling Stones. Leila Zhu, która wzbudziła zachwyt publiczności na Suwałki Blues Festival, na scenie w parku, a chyba w następnym roku wystąpiła z równym sukcesem w słynnym klubie Rosmarino. W jej wykonaniu usłyszymy Wild Horses.

dosyć nietypową wersję, myślę, że dosyć oryginalną, zaproponował Little Richard. Na swojej płycie King of the Rock and Roll zabrał się za słynny numer Stonesów Brown Sugar.

Kolejny wielki, nieżyjący już przedstawiciel teksańskiego bluesa, Johnny Copeland. Tatuś Shimiki nieczęsto sięgał po utwory innych autorów, no ale Jaggera i Richardsa wykorzystał i tak oto powstała jego wersja Tumbling Dice.

Tak jak dosyć przewrotnie rozpocząłem tę prezentację utworów Jagera i Richardsa nagranych przez innych artystów, tak teraz przewrotnie zakończymy czymś, co zostało przypisane Stonesom, ale niesłusznie, bowiem ich wersja It's All Over Now, tak przecież znana na całym świecie, to utwór autorstwa Bobby'ego Womacka, który zaprezentował własną wersję swojej kompozycji na płycie Painted Blue – Songs of the Rolling Stones. To album, na którym różni artyści z kręgu soulu i bluesa prezentowali własne interpretacje piosenek Jaggera i Richardsa. No ale znalazł się tam też utwór, który, jak już powiedziałem, przypisuje się Stonesom, a naprawdę skomponował ten utwór Bobby Womack i on właśnie zakończy swoją wersją It's All Over Now, to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Nowaliki spod baobabu. Program tych nowalijek obejmuje dorobek fonograficzny lata 2021 roku, a w zasadzie końcówki tego lata, bo większość pozycji, o których dzisiaj będę mówił i których będziemy wspólnie z Państwem słuchać, to płyty, które ukazały się we wrześniu 2021 roku. Albo takie, które ukażą się jeszcze trochę później, no a my już zwiastujemy ich nadejście. To będzie 11 pozycji, szybko, pojedynczo, po jednym nagraniu z każdej płyty, tak żeby to bogactwo jakoś rączo ogarnąć. Stęsknili się zapewne Państwo za Joe Bonamassą, którego nowości w nowalijkach nie słychać było chyba przez ostatnie 2 miesiące, a tymczasem w lecie 2021 roku ożywił się Joe Bonamassa i oto figurują jego dźwięki na dwóch przynajmniej, zresztą bardzo dobrze zapowiadających się płytach. Oto pierwsze nagranie.

Dion, tak, Dion DiMucci, który też jest bardzo aktywny ostatnio, bo co roku chyba ukazuje się jego nowa płyta. Tym razem proponuje jesienią 2021 roku album zatytułowany Stomping Ground. Oczywiście będą to nagrania, w których Dionowi towarzyszą jego znakomici przyjaciele z różnych półek. No i właśnie z tej półki objawił się Joe Bonamassa w nagraniu zatytułowanym Take It Back. Ale jak już mówiliśmy parokrotnie, Joe Bonamassa to nie tylko artysta, który sam gra, sam śpiewa i chętnie dokłada swój głos i gitarę do realizacji innych artystów, ale także jest promotorem, producentem,

jest właścicielem firmy płytowej, która nazywa się Keeping the Blues Alive. No i właśnie na tym labelu tak zwanym ukazuje się album zatytułowany prosto i jednoznacznie The Blues Album. Afirmuje tę płytę Joan Shaw Taylor, znakomita brytyjska gitarzystka i coraz bardziej odpowiadająca mojemu uchu wokalistka. Ten album zawiera także kilka elementów współpracy Joan Shaw Taylor z innymi muzykami, no i nie mogło tu także zabraknąć Joe Bonamassy. Oto utwór zatytułowany Don't Go Away Mad, Joan Shaw Taylor i Joe Bonamassy.

Generalnie w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu będę zachwalał kolejne pozycje, ale jest wyjątek i ten wyjątek właśnie za chwilę Państwu zaprezentuję w krótkim fragmencie. Jagger. To nazwisko to z całą pewnością budzi zawsze zainteresowanie i elektryzuje fanów muzyki, nawet jeżeli jest to Chris Jagger, czyli brat Mika. I otóż Chris zaproponował w lecie 2021 roku album zatytułowany Mixing Up the Medicine. I z przykrością stwierdzam, że jest to płyta słaba, nudna i tak jakby troszkę zrealizowana na kolanie. No ale skoro już wspomniałem nazwisko Jagger, to oto z tej właśnie płyty utwór zatytułowany Merry Go Round.

następną pozycję będę zachwalał. Będę zachwalał, bo choć nazwisko wykonawcy dotąd w zasadzie nic mi nie mówiło i jest pewnie mało znane też większości z moich słuchaczek i słuchaczy, to płytka bardzo mi się podoba. Album nosi tytuł Flathead, a firmuje tę płytę Seth Lee Jones. Wokalista, gitarzysta, kompozytor. Co mnie zainteresowało i dlaczego do niego dotarłem, to to, że on jest Okie, czyli że jest z Oklahomy, a jednym z towarzyszących mu muzyków, czyli perkusistą, jest syn perkusisty, który grywał z J.J. Cale'em. No więc sami państwo rozumieją, że musiało mnie to zainteresować. Seth Lee Jones gra w trio z basem i perkusją. Nie ucieka od standardów naszej ulubionej muzyki i stąd też zaproponuję z płyty Flathead utwór bardzo, bardzo standardowy, czyli I Can't Be Satisfied, Seth Lee Jones.

dużą aktywność fotograficzną, no nie tak znakomicie dającą sobie znać jak aktywność Jobona Massey, także Eric Bibb wykazuje. Album Dear America, który ukazał się w lecie 2021 roku, zawiera kilka bardzo, bardzo interesujących nagrań, takich, które bardzo odpowiadają też dotychczasowemu mojemu obrazowi artysty, jakim jest Eric Bibb. Bo to jest Amerykana, to jest blues, to jest znakomity wokal Erica, no i od czasu do czasu też daje o sobie znać jego przyjaźń z różnymi innymi wykonawcami tejże muzyki. I z albumu Dear America Eric Bibb zaprezentuje się teraz z Ericiem Galesem, znakomitym gitarzystą. Whole World's Got the Blues. Eric Bibb, Eric Gales.

nasza znajoma z estrady, no bo wystąpiła 2 lata temu na estradzie Spotka podczas Rawy Blues, Lindsay Beaver. Prezentuje swoją nową płytę, którą zatytułowała Lindsay Beaver and Brad Stevens. A Brad Stevens to jest gitarzysta, który towarzyszy Lindsay we wszystkich nagraniach na tym albumie. Jest to płyta dosyć zaskakująca w formie, bo w zasadzie opiera się tylko na gitarze, perkusji i wokalu. No, od czasu do czasu są jeszcze pewne wzbogacenia, tak chociażby jak w nagraniu, który otwiera ten album, nosi ono tytuł One Condition, a tu jeszcze dołączył do nich drugi gitarzysta, czyli Kirk Fletcher. Oto więc trio Lindsay Beaver, Brad Stevens i Kirk Fletcher w nagraniu One Condition.

W poszukiwaniu nowości z tej dziedziny muzyki, którą zajmuje się Radio Baobab, jeśli chodzi o Amerykę, koncentruje się zazwyczaj w rejonie Teksas, Louisiana, Kalifornia, okolice Chicago, no bo też stamtąd, jak się wydaje, wywodzi się najwięcej tych artystów, którzy nadal kontynuują propagowanie muzyki okołobluesowej. No ale przecież wschodnie wybrzeże, Nowy Jork, to też tygiel niezwykły i stamtąd od czasu do czasu dochodzą też dźwięki, które pobudzają mój bluesowo wyczulony odbiorniczek. Takim artystą, który właśnie stamtąd pochodzi, tam gra, tam ma swój zespół, jest Strange Magic. Strange Magic zaprezentował w lecie 2021 roku album zatytułowany Strange Magic and the Righteous Wrongs. I ci Righteous Wrongs to są oczywiście jego kompanii muzyczni, czyli zespół towarzyszący. To jest bardzo niejednoznaczna muzyka, która wprawdzie korzeniami osadzona jest w tradycji bluesowej, ale Strange Magic potrafi odjechać się w sposób nietypowy od standardu. No i to wzbudza moje szczególne zainteresowanie tą płytą. Teraz jeden tylko utwór zatytułowany Kingfish, ale mam nadzieję, że w innych audycjach Radia Baobab będę rozwijał mój wątek na temat nietypowości muzyki Strange Magic.

O płycie, która nosi tytuł Love Transcends, będę z pewnością opowiadał jeszcze długo i rozwlekle na różnych antenach, bo też jest to album, który wzbudził, no mogę powiedzieć, zachwyt. Mój zachwyt. Jackie Vanson to jest wokalistka, gitarzystka, kompozytorka, która już kiedyś się pojawiła na antenie Radia Baobab, ale dopiero ten album wydany w 2021 roku pochłonął mnie bez reszty. Jest fantastyczną wokalistką, ma taki ten lekko przydymiony wokal, jest świetną gitarzystką, bardzo trafnie dobiera sobie repertuar. To sprawia, że cały album Love Transcends jest płytą naprawdę bardzo, bardzo pociągającą. Oto z tego albumu prosty, ale właśnie swoją prostotą ogromnie interesujący utwór zatytułowany Rolling On, Jackie Vanson.

Na zakończenie tego przeglądu nowości lata 2021 roku, końcówki lata 2021 roku, trzy klasyczne nowaliki. Ronnie Wood, legenda muzyki rockowej rodem z Wielkiej Brytanii, bo to przecież i Faces, no i przez ostatnie dziesięciolecia The Rolling Stones, od czasu do czasu realizuje własne przedsięwzięcia, w których sygnalizuje fascynację klasyką. Jednym z klasyków, który wywarł ogromny wpływ na twórczość Ronniego Wooda, jest Jimmy Reed. Jemu poświęcił koncert, który zrealizował w 2013 roku w Royal Albert Hall. I ten koncert zarejestrowano i nadano mu tytuł Mr. Luck, a tribute to Jimmy Reed. Ronniemu Woodowi towarzyszy cały czas na gitarze Mick Taylor, a od czasu do czasu dołączają też i inni artyści, tak jak chociażby w tym nagraniu. Shame, shame, shame. Ronnie Wood, Mick Taylor i Paul Weller.